0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
1: Dziś wtorek, to 7 dzień lipca. Na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.
2: Przed nami gwałtowne załamanie pogody. Już od wieczora, ale szczególnie jutro, przez Polskę przejdzie aktywny front atmosferyczny z ulewnym deszczem, burzami i bardzo silnym wiatrem. Miejscami może spaść nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru przekroczą 100 km na godzinę. Warto już teraz zabezpieczyć balkony i ogrody i nie parkować samochodów pod drzewami oraz śledzić komunikaty IMGW. Jeśli nie musimy, w czasie przechodzenia najsilniejszych burz lepiej zrezygnować z podróży.
3: Parlament Europejski na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czego należy się spodziewać, podpowie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginu.
4: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
2: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy TOPR zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym. Co teraz grozi organizatorom tej wyprawy, to wyjaśni wam Maciej Pałachicki.
5: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło Kuratorium Oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców. Okazało się jednak, że trójkę rodzice oddali pod opiekę trenera, a małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska przypomina, że już wyjazd z trójką obcych dzieci jest traktowany jako wypoczynek zorganizowany i musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Organizator ma też obowiązek zgłosić go do odpowiedniego kuratorium. W tym wypadku te wymogi nie zostały dopełnione.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To nie będzie piękny dzień, ale za to w niektórych miejscach temperatura już zdecydowanie przekroczy 20 stopni. Ale po kolei. W tej chwili najchłodniej w Suwałkach 13,2 stopnia, najcieplej w Legnicy 18,4, czyli generalnie wszystko wróciło do polskiej normy. Północny wschód najchłodniejszy, południowy zachód najcieplejszy. U nas też solidny dwucyfrowy wynik. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano przede wszystkim chmury, ale okresami zaglądać będzie do nas słońce. Niestety z tych chmur także przelotnie będzie padał deszcz. W wielu miejscach już dwójka z plusem na termometrach. Biometr dzisiaj jest nie najlepszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: No to teraz czas już na oficjalne, serdeczne dzień dobry we wtorkowy poranek. Marek Moc, skłaniam się nisko, zaczynamy. No to wracamy do muzyki wybranej na lato.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. U nas czas na kartkę z kalendarza. Dziś wtorek, przypomnę, to 7 dzień lipca. Piękny miesiąc, choć kapryśny, jak widać za oknami. To również 188 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 24 minuty po godzinie 4. Zacznie zachodzić 3 minuty przed 21. A to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 13 minut. I potrwa 16 godzin 33 minuty. Na liście solenizantów Benedykt, Odo, także Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Willibald, Antonin, Metody, a także Metoda. No, taka metoda i metody. Światowy Dzień Czekolady dzisiaj. O, to wszystkiego pysznego. Taki napój o poranku. No, może zrobić dzień.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Brześki poranek w Zakopanem, od 11 do 13 stopni pokazują termometry. Generalnie na Podhalu taką temperaturę mamy, a w ciągu dnia w samym Zakopanem 19, w Nowym Targu 21, czyli tradycyjnie o 2 stopnie więcej. Wszędzie obowiązywać będzie posiadanie parasoli, bo przelotny deszcz będzie się pojawiał, no ale też momenty ze słońcem w ciągu dnia zapowiadane są przez synoptyków. Bardzo mokry ma być jutrzejszy poranek.
1: Radio Alex.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Pamiętacie takie czasy? Kiedyś, żeby kupić coś w promocji, wystarczyło to wziąć, podejść do kasy. Nie trzeba było mieć kart członkowskich, kupowania 5 produktów plus kolejnych 5 naraz, czy mieć aplikacji wszystkich sklepów, a to zajmuje pół miejsca w telefonie. Tak, kiedyś promocja to była po prostu promocja. U nas bez promocji, za zupełną darmożkę, znakomita muzyka. Do niej wracamy już za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Nie pomogły czary FIFA, nie pomogły naciski samego prezydenta wielkiego kraju. No a Belgia zrobiła swoje. Po prostu wygrali ze Stanami 4-1. Więcej informacji nie tylko o sporcie. Już za kilka chwil startujemy o 7:00.
1: Słowaccy taternicy nie pierwszy raz ruszyli na ratunek polskim taternikom. W wiadomościach Radia Alex o 7:00 na początek o tej weekendowej akcji. Będzie także plaga kradzieży parasoli. W porannych wiadomościach także wieści z Mundialu, Portugalia i Stany Zjednoczone poza turniejem. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. T-Plus. Zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
0: Wtorek, 7 dzień lipca, to w kalendarzach. Na zegarach już godzina 7, pora zaprosić was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. Zaczynamy od akcji Po drugiej stronie Tatr. Wiemy więcej na temat weekendowego zdarzenia. Przypomnijmy, w sobotę w nocy Chorska Zachranna Służba podjęła się niezwykle trudnej akcji. Ratownicy mimo fatalnych warunków pogodowych ruszyli po polskich taterników, którzy utknęli w południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Wierchu. Akcja trwała prawie 12 godzin.
13: 27 i 28-latek, jak oceniają słowaccy ratownicy, nie posiadali odpowiedniego sprzętu i umiejętności.
2: turyści nie potrafili sami wydostać się z trudnego terenu. W czasie akcji panowały fatalne warunki. Mgła, deszcz, bardzo szybko spadała temperatura. Z obawy o ich wychłodzenie i zagrożenie hipotermią HZS zmobilizował nie tylko ratowników, ale również śmigłowce, w tym śmigłowiec Topr. Niestety warunki nie sprzyjały lotom. Ratownicy wyruszyli po taterników pieszo. Dotarli do nich dopiero w niedzielę wieczorem. Wychłodzonych i osłabionych odpowiednio zaopatrzono i za pomocą technik linowych opuszczono pod ścianę i odprowadzono do śląskiego domu, skąd zwieziono ich do Starego Smokowca.
1: Żaden z taterników nie doznał obrażeń. W akcji udział wzięło 15 słowackich ratowników, a relację przygotowała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
13: O tym się mówi w regionie.
1: Właściciele hotelu i jednej z restauracji w Rdzawce ze zdziwienia przecierali w zeszłym tygodniu oczy, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Z restauracyjnego ogródka zginęły dwa parasole. To nie pierwsze zgłoszenie o takiej kradzieży tego lata.
14: Siatka w ogrodzeniu została przecięta. Przez trawę przeszedł ktoś i zabrał dwa parasole. Kamera w tym miejscu już niestety nie łapie. Po prostu jest widoczne, że ktoś ciągnął te parasole przez podwórko. To są parasole, które są tylko wynajmowane dla restauracji i lokali. One nie są dostępne dla osób postronnych w ogóle.
1: A mówiła współwłaścicielka hotelu i restauracji w Rdzawce Monika Treboń.
13: Dzieje się na drogach.
1: Uwaga mieszkańcy, czasowe zamknięcie drogi gminnej w Morawczynie. Dziś rozpoczynają się remonty drogi. Ze względu na charakter prowadzonych prac droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego od poniedziałku do piątku od 7 do 17. Przewidywany czas realizacji robót wynosi około 4 miesięcy. Wykonawca obiecuje dojazd do posesji. Weszła w życie uchwała krajobrazowa, nad którą zakopiańscy radni pracowali kilkanaście lat. Czy to oznacza, że nielegalne reklamy znikną z dnia na dzień? To będziemy sprawdzać w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
15: Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0.
16: Zmiany mają być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale skorzystać mają też zwykli obywatele.
15: Igor Skrzypek, co dokładnie ma zostać uproszczone?
17: Kasy fiskalne będą mogły trafić na telefony. To jeden z wielu pomysłów deregulacyjnych.
18: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
17: I jak tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, konsument będzie mógł odebrać e-paragon zamiast tradycyjnego papierowego. Z perspektywy przedsiębiorców ważniejsze mogą być inne pomysły.
19: Zmiana podejścia do interpretacji podatkowych i ogólnych, i indywidualnych. Widzimy tutaj tę chęć, żeby wzmocnić funkcję gwarancyjną interpretacji. I to jest problem, na który przedsiębiorcy rzeczywiście zwracali uwagę.
17: Tak kolejną propozycję komentuje wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski. Interpretacje podatkowe mają zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. Wszystkie pomysły deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
15: Hiszpania i Belgia meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Hiszpanie skromnie 1-0 wygrali z Portugalią.
16: Belgowie zakończyli piłkarski sen Stanów Zjednoczonych. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no.
20: Jestem, dzień dobry.
15: Dzień dobry. Nie było wątpliwości, która drużyna jest lepsza.
20: To prawda, Belgowie zaatakowali od początku i szybko objęli prowadzenie. Ekipa USA wyrównała, ale ta radość trwała dosłownie kilkadziesiąt sekund, bo Belgowie szybko strzelili drugiego gola. Kolejne dwa dołożyli jeszcze po przerwie. W drużynie USA od początku zagrał Folarin Balogun, czyli piłkarz, którego karę za czerwoną kartkę zawiesiła FIFA, a ta decyzja była powszechnie krytykowana i to na całym świecie. To wstyd, to bardzo zła decyzja dla piłki nożnej. To nie jest futbol, to nie jest etyka czy fair play. A myślę, że ta decyzja będzie dużym wsparciem dla naszej drużyny. Cały świat jest teraz po naszej stronie. Tak mówili jeszcze przed meczem belgijscy fani, to się sprawdziło. Hiszpanie awans wywalczyli, pokonując 1-0 Portugalię. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino.
0: Na Podhalu dzisiaj niezbyt ciepło, 19 w Zakopanem, w Nowym Targu 21, no i widzę, że czwartek będzie najchłodniejszym dniem. Nawet nocą mogą pojawić się wyniki jednocyfrowe. Uwaga, dość silny wiatr wiejący z zachodu też może nam trochę dzisiaj podokuczać. Do tego jeszcze słabe, przelotne opady deszczu będą się pojawiały. Mocniej popadać ma po południu i wieczorem, a także jutro nad ranem i o poranku. Tak więc środa zacznie się bardzo mokro. No to witajcie we wtorkowy poranek. Piękny poranek, no może niekoniecznie. Już dzisiaj o poranku mówiliśmy o kiepskiej aurze, która przed nami w całym kraju. Będzie silnie wiało. A u nas niezmiennie znakomici artyści. Zapraszam na kolejną porcję muzyki wybranej na lato. Bye.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Oczywiście spoglądamy w horoskop. Dzisiaj na dobry początek wodnik. Dzień sprzyja nowym pomysłom i odważnym decyzjom, dlatego nie bój się wyjść poza dobrze znane schematy. Ktoś może zainspirować cię do działania lub podsunąć rozwiązanie, którego wcześniej nie brałeś pod uwagę. Rak. Twoja troska o innych zostanie dziś zauważona i doceniona bardziej niż się spodziewasz. W drugiej części dnia znajdziesz chwilę na odpoczynek, który pozwoli ci nabrać sił przed kolejnym wyzwaniem. Przed tobą, drogi strzelcu, dzień pełen pozytywnych rozmów i dobrego humoru, dlatego warto częściej wychodzić do ludzi i korzystać z zaproszeń. Nawet przypadkowe spotkanie może zaowocować ciekawą znajomością lub inspirującym pomysłem. Tego wam wszystkim życzę.
1: Radio Aleks.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziś 7 dzień lipca, zabieram was do dalekiej Japonii. Tam bowiem mamy święto Tanabata. Wedle legendy Tanabata to para kochanków, którzy mogą się spotkać tylko raz w roku. Noszą oni imiona Orihime i Hikoboshi. Dla Japończyków jest to dzień, w którym spełniają się marzenia. A w ten dzień pisze się życzenia, czasami w formie poezji. Zapisuje się je na małych kawałkach papieru i wiesza je na krzewach bambusa, niekiedy wraz z dodatkowymi dekoracjami. Często stroiki z bambusa są puszczane na okolicznych rzekach lub palone po zakończeniu festiwali. Czyli to taka nasza wersja Nocy Kupa. Czyli to taka japońska wersja naszej Nocy Kupały. No proszę, tylko że tam nieco później, 7 lipca. Ale warto świętować. Czy mamy okazję do radości z pogody? Sprawdzimy to za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
2: Po reklamie.
6: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim poranek jest chłodny, z temperaturą około 12 stopni i dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia termometry pokażą około 20 stopni. Przed południem możliwe są krótkie rozpogodzenia, jednak po południu nad Tatrami mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze. Wiatr będzie umiarkowany, a wysoko w górach okresami silniejszy.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato było u nas o japońskim święcie. Zostańmy jeszcze w tym kraju, bowiem naukowcy z kraju kwitnącej wiśni przebadali ponad 2000 osób w wieku powyżej 65 lat. No i odkryli, że wyższy poziom witaminy C we krwi wiąże się z lepiej zachowaną strukturą mózgu, także z silniejszymi połączeniami między obszarami odpowiedzialnymi za pamięć i funkcje poznawcze. Czyli generalnie witamina C, jej poziom wpływa na stan mózgu w nieco starszym wieku. No właśnie, witamina C może wspierać zdrowe starzenie się mózgu i wiązać się z wolniejszym pogarszaniem funkcji poznawczych. Dlatego w Polsce nie wiem, czy tą prawo, czy lewo skrętną, wiecie, u nas się o takich rzeczach dyskutuje.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Kabanos i Tordy Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie w falu.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: 7 dzień lipca tego dnia na świat przyszli m.in. Władysław Grabski, polski ekonomista, Ringo Starr, perkusista, członek zespołu The Beatles, Fancy, niemiecki piosenkarz, Krzysiu Skiba z grupy Big Tits też dzisiaj świętuje swoje urodziny. No, na liście także Jakub Wawrzyniak, polski piłkarz i komentator piłkarski obecnie. A co ciekawego dzieje się wokół nas? Wiadomości już za chwilę na naszej antenie. Startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: Obiekt jest już wykonany.

0: wykorzystywane, ale miastu udało się pozyskać kolejne 2 miliony złotych w wiadomościach Radia Alex o 8 o dofinansowaniu na stadion przy ulicy Orkana. Działa już uchwała krajobrazowa. Tymczasem rolnicy liczą straty po ostatnich gradobiciach i fali upałów. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
4: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
8: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
9: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
10: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Po reklamie.
15: Mamy środę, to 7 dzień lipca. Na zegarach godzina 8, pora na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek dodatkowe pieniądze na stadion w Zakopanem. Miasto pozyskało blisko 2 miliony złotych dofinansowania na obiekt przy ulicy Orkana. Środki zostały przyznane przez ministra sportu i turystyki w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Program umożliwiał dofinansowanie budowy obiektów o minimalnych wymiarach 90 na 45 metrów. Choć stadion został oddany do użytku w październiku zeszłego roku, już od wielu miesięcy służy mieszkańcom oraz klubom sportowym. Pozyskane środki stanowią refundację części poniesionych kosztów. Oznacza to realne odciążenie budżetu miasta Zakopane.
3: O tym się mówi w regionie.
0: Weszła w życie uchwała krajobrazowa, nad którą zakopiańscy radni pracowali kilkanaście lat. Czy to oznacza, że nielegalne reklamy znikną z dnia na dzień?
16: Mam nadzieję, że część zacznie znikać. Podejrzewam, że część też będzie czekała do ostatniego dnia, bo z reguły to tak bywa. Przy wprowadzeniu takich przepisów do 12 miesięcy wszyscy przedsiębiorcy powinni się dostosować ze swoimi nośnikami informacyjnymi. Uchwała jest dosyć obszerna, natomiast też przygotujemy taki poradnik dobrych praktyk, żeby każdy mógł sobie zajrzeć, jak powinien wyglądać dobry szyld. Natomiast no, liczę na to, że ludzie zrobią sobie, że tak powiem, małą inwentaryzację tego, co gdzie mają i faktycznie może część z tych rzeczy, które bardzo często są nieaktualne, już zacznie znikać i miasto zacznie wyglądać coraz lepiej.
0: Mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. W Urzędzie Miasta powstanie specjalny zespół do weryfikacji nieprawidłowości. Właściciele nielegalnych reklam otrzymają najpierw pouczenia i ostrzeżenia, a w przypadku braku reakcji zostaną naliczone kary za nielegalną 10-metrową reklamę. Mogą one wynieść nawet 9 000 zł.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadzi poszukiwania 41-letniego Michała Dobrowolskiego, mieszkańca województwa śląskiego.
17: Ostatni raz widziano mężczyznę w bacówce w Dursztynie 1 lipca. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca pobytu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną, co wzbudza uzasadniony niepokój o jego bezpieczeństwo. Michał Dobrowolski ma szczupłą budowę ciała, w dniu zaginięcia miał kilkudniowy zarost, ubrany był w biały podkoszulek i czarne robocze spodnie. Wszystkie informacje o zaginionym należy zgłosić pod numer 112 lub oficerowi dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
0: Mówi Beata Denis-Jastrzębska. Więcej szczegółów i zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na radioalex.com.pl. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
18: Rolnicy liczą straty po ostatnich gradobiciach i po fali upałów.
19: Nasz reporter Michał Dobrołowicz był w miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu.
20: Najbardziej zniszczone są uprawy owoców. Wciąż widać skutki bardzo wysokiej temperatury z początku ubiegłego tygodnia. Pytałem rolników, na których plantacjach te szkody są największe.
21: Jabłko, wiśnia. Wiśnia to przypaliło.
20: Czyli ten upał ostatni?
21: Ten upał, normalne, tak jak ususzone. Wiszą strąki brązowe. Poparzone, ugotowane po prostu.
20: Ile mogą straty wynieść? Jak duże są to szkody?
22: No, mnie to 10% zostało czereśni. Porzeczki, parę ton bym miał, to wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
20: Pytanie, które tutaj najczęściej słyszę od rolników, dotyczy tego, kiedy dostaną rekompensaty.
22: Bez tego, no to jak to żyć, jak wszystko się zmarnowało.
20: Rolnicy przekonują, że większość strat jest nie do odrobienia i nawet teraz pojedyncze opady deszczu niestety nie poprawią ich sytuacji.
19: Od dzisiaj w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe wymogi dla samochodów.
18: Każde, podkreślamy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa.
19: Na linii nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, a co dokładnie się zmienia?
23: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
24: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim od rana utrzymuje się duże zachmurzenie z krótkimi przejaśnieniami. Temperatura wynosi około 13 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie do około 19 stopni. Przed południem możliwe są jeszcze chwile ze słońcem, jednak po południu nad Tatrami mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wiatr będzie umiarkowany, a w wyższych partiach gór okresami silniejszy. Planując górskie wycieczki, warto zakończyć je przed popołudniowym pogorszeniem pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: 7 dzień lipca w kalendarzach. Przypomnę, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. No to choćby małą kosteczkę, ale pamiętajcie, wszystko dzisiaj z umiarem. Nie mówię, żebyście od razu sobie zrobili kąpiel w czekoladzie. No dobra, chyba za bardzo mnie poniosło. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Czas wakacji, czas odpoczynku, ale niektórzy w pracy. Za chwilę będę miał propozycję dla tych, którzy dobrzy są w internetach. Można całkiem nieźle zarobić, a do tego pracować w prestiżowym miejscu. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex. Minął czas.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Uwaga, jeśli macie doświadczenie w przygotowaniu treści do mediów społecznościowych, umiecie pracować w profesjonalnym sprzętem filmowym, oświetleniem, dźwiękiem, macie także znakomitą znajomość programów do montażu, no, czyli generalnie w internetach jesteście człowiekiem orkiestrą. Do zarobienia jest 52 tysiące funtów rocznie, oprócz pensji, a pracodawca oferuje pakiet benefitów, w tym dobrowolną składkę emerytalną z 15-procentowym udziałem pracodawcy, bezpłatne lunche, zniżki pracownicze, darmowy wstęp do obiektów Royal Collection Trust, a także 25 dni urlopu. No, wzrośnie do 30 wraz z rosnącym stażem pracy. Wprawdzie na rynku są lepsze oferty finansowe, ale to jest praca dla rodziny królewskiej, brytyjskiej. Myślę, że to będzie argument zdecydowanie przeważający, jeśli ktoś się na taką pracę zdecyduje. I podejrzewam, że kandydatów będzie wielu, tak więc śpieszcie się ze składaniem CV.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Po reklamie. W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim poranek nadal upływa pod znakiem dużego zachmurzenia z chwilowymi przejaśnieniami. Temperatura wynosi około 14 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 19 stopni. Do południa pogoda powinna pozostać spokojna, jednak po południu nad Tatrami możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wiatr będzie umiarkowany, a w wyższych partiach gór okresami silniejszy.
1: Radio

0: gramy.
1: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ktoś powie, Polak potrafi. No tak, a najbardziej to lubimy kantować. Pojawił się nowy sposób. Wiecie, system kaucyjny i te sprawy. No i jak się okazuje, można już kupić w internetach naklejki, które mają robić z przypadkowego opakowania mały bankomat, czyli takie fałszywe naklejki o tym, że butelka jest kaucyjna, czy też inne opakowanie. No, pamiętajcie, że takie oszukiwanie nawet na 50 groszy może się skończyć dużo wyższymi konsekwencjami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato, 7 dzień lipca. Na mundialu ciekawe rzeczy. Gospodarze wszyscy w trójkę już odpadli. A 7 lipca właśnie w 1957 roku 16-letni Pele zadebiutował w drużynie narodowej Brazylii. No i oczywiście strzelił gola w rozegranym w Rio de Janeiro meczu z Argentyną. 1-2, jednak Argentyna wygrała to spotkanie. A dzisiaj Argentyna walczyć będzie o kolejny awans. Co dzieje się wokół nas? Nasi dziennikarze wciąż na posterunku. Sprawdzamy i przekażemy wam najnowsze wiadomości punktualnie o 9:00.
1: Co dalej z lodowiskiem w Nowym Targu? Jest decyzja radnych w tej sprawie. W wiadomościach Radia Alex o 9:00 wrócimy do tego tematu. Będzie także Poronin i mobilne biuro programu Czyste Powietrze. To już dziś. W tych wiadomościach także odpowiedź na pytanie, co przyniósł rok wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 9:00, a my we wtorkowy poranek mamy dla was kolejną porcję wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Modernizacja lub budowa. Nowotarscy radni podjęli uchwałę. Na wczorajszej sesji Rady Miasta Nowy Targ zdecydowano o poparciu działań zmierzających do zmian w sprawie hali lodowej w Nowym Targu.
12: Zgodnie z porządkiem obrad, radni mieli poddać pod głosowanie kompromisową uchwałę zatwierdzoną przez Komisję Sportu, koncentrującą się na budowie drugiej tafli lodowej. Poprawkę do uchwały wniósł Grzegorz Luberda, proponując, aby znalazł się w niej zapis o modernizacji lub budowie nowej hali lodowej. To z kolei, zdaniem Jana Sienki, otworzyłoby furtkę do budowy dużej areny Podhala, na którą, jak zaznaczył, miasta nie stać. Dyskutowano jeszcze nad tym, czy sformułowanie o modernizacji hali nie zamknie drogi do powstania nowego lodowiska.
1: To była Beata Denies-Jastrzębska. Dziękuję za relację. Mobilne biuro programu Czyste Powietrze dziś w gminie Poronin. To akcja organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Jutro od 9:00 do 13:00 można będzie porozmawiać o dostępnych formach wsparcia finansowego dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani inwestycjami związanymi z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii czy adaptacją do zmian klimatu. Przed wizytą w mobilnym biurze warto przygotować dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Jakie będą potrzebne? O tym piszemy na radioalex.pl. Tam także o interesujących wystawach czasowych pod patronatem Muzeum Tatrzańskiego.
2: Radio Alex poleca.
1: W willi Oksza na odwiedzających czeka ekspozycja Nasza Rzecz 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem. Drugą wystawę czasową można obejrzeć w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Nosi tytuł Czarno-białe szaleństwo Tatry. Modernizm. Fotografia.
13: Mamy tam dużo fotografii przedstawiających zimowe widoki tatrzańskie. To też prezentacja zdjęć, które znajdują się w archiwum Muzeum Tatrzańskiego, a które były pokazywane ostatni raz w 1926 roku. I dopiero po ponad 100 latach możemy Państwu je pokazać po raz drugi. To gratka zarówno dla miłośników pejzażu tatrzańskiego, jak też i fotografii.
1: Mówiła Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego. Rodzice mogą już składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
14: Już blisko milion osób skontrolowała Straż Graniczna na przejściach wzdłuż granicy z Niemcami w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku.
15: Dziś mija rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli po polskiej stronie w Słubicach, przy moście granicznym nad Odrą. Jest Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Dzień dobry. Ilu nielegalnych migrantów zatrzymali polscy pogranicznicy?
16: W ciągu roku nadodrzański oddział Straży Granicznej odmówił wjazdu do Polski blisko 700 cudzoziemcom. Powodem najczęściej był brak wymaganych dokumentów. Dotyczyło to obywateli Ukrainy, Rosji, Turcji i Syrii. Kontrolowano blisko 500 000 samochodów. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu.
17: Patrol mobilny funkcjonariuszy zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu. Kurier, oprócz zasądzonych kar więzienia w zawieszeniu, został natychmiast wydalony z naszego kraju. Przewożonych cudzoziemców przekazano na Litwę.
16: To jeden z wielu przykładów działań, mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Służby dzięki kontrolom zatrzymały też 350 osób, głównie przemytników, złodziei oraz oszustów.
14: Amerykanie kończą przygodę z mundialem.
15: Po przegranej z Belgią 1-4 drużyna Stanów Zjednoczonych żegna się z rozgrywkami w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
14: A wszystko dzieje się w cieniu skandalów pływania Donalda Trumpa na władze FIFA w sprawie czerwonej kartki.
15: Za ocean Paweł Żuchowski.
18: Dzień dobry. Belgowie nie potrzebowali żadnej dodatkowej motywacji, ale Donald Trump i tak postanowił ją dostarczyć. Majstrowanie przy czerwonej kartce skończyło się klasycznym efektem odwrotnym. Belgia dostała paliwo, neutralni kibice powód, żeby trzymać za nią kciuki. Z lektury internetowych komentarzy można odnieść wrażenie, że był to mecz USA, reszta świata.
19: It's a shame.
18: To wstyd, to kompletna bzdura. Uważam, że to bardzo źle dla futbolu. To bardzo smutne, to smutny dzień, bo oznacza, że od teraz wszystko będzie możliwe. Możesz dostać czerwoną kartkę, a potem anulują ją, kiedy tylko zechcą. Co do cholery wyprawia FIFA? To pytania kibiców. Trump stał się bohaterem kolejnych memów. Piłkarze zapłacili za spektakl, którego sami nie reżyserowali. Widzimy teraz, jak ludzie tacy jak Trump czy Infantino nawet się tego nie wstydzą. Robią to po prostu dla zabawy. Mówią, dobrze, zróbmy to. Mamy największą piłkarską społeczność na świecie i możemy to zrobić. Wszyscy wiedzą, że to nie jest właściwe, ale oni i tak to robią. Belgia wygrała, USA przegrały. Kibice mówią jednak, że niesmak pozostał.
20: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim przedpołudnie nadal upływa pod znakiem zmiennego zachmurzenia z lokalnymi przejaśnieniami. Temperatura wynosi około 15 stopni i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 19 stopni. Po południu nad Tatrami nadal możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wiatr będzie umiarkowany, a w wyższych partiach gór okresami silniejszy. Wybierając się na szlak, warto obserwować pogodę, ponieważ warunki mogą zmieniać się bardzo szybko.
0: Wtorkowy poranek, siódmy dzień lipca, to w kalendarzach. Już po godzinie 9:00 nawet śpiochy już powoli zaczynają otwierać oczy. Marek Moc, zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato, a jak lato, to oczywiście sezon koncertowy rozkręca się na dobre. Za nami pierwsza duża impreza, czyli Open Air, a przed nami kolejne znakomitości zawitają do naszego kraju. Długo wyczekiwany Bad Bunny po raz pierwszy wystąpi w Polsce 14 lipca, a to już niedługo na PGE Narodowym. Nieco później, bo 16 i nieco dalej w Ergo Arenie w Gdańsku po raz kolejny w Polsce zagości Lenny Kravitz. Uwielbiamy. System of Down. Będzie Marilyn Manson. Przed nami także Poland Rock Festival, który od 30 lipca do 1 sierpnia, tym razem na lotnisku Czaplinek Broczewo. No i to nie koniec, bo jeszcze w sierpniu czeka nas m.in. koncert, właściwie koncerty grupy The Weeknd. Będzie też Moby, będzie Off Festival i tak dalej, i tak dalej. Do niektórych imprez na pewno jeszcze będziemy sobie wracali. A wy kochacie plenerowe festiwale?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
20: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
19: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
20: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
19: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
20: Paulina Sygut-Jerzyna
19: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
14: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura wynosi już 16 stopni. Zachmurzenie pozostaje zmienne, a miejscami pojawia się coraz więcej słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 20 stopni. Po południu nad Tatrami nadal możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wiatr będzie umiarkowany, a wysoko w górach okresami silniejszy. Warunki na szlakach mogą się szybko zmieniać, dlatego warto na bieżąco obserwować pogodę.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
21: Hej, Fonsi.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Belgia awansowała, pokonując Stany Zjednoczone. I bardzo dobrze, 4-1. Należało się. Gwiazdą niewątpliwie drużyny belgijskiej jest Romelu Lukaku. Gwiazda wielkiego formatu. Zresztą kawał chłopa, nie ma co ukrywać. Łatwo nie miał, jeśli chodzi o dzieciństwo. Wychowywał się w trudnych warunkach, ale jego religijność pomogła mu dotrzeć do miejsca, w którym jest. Nie wiem, czy wiecie, ale Lukaku zna 8 języków. Mało tego, ukończył studia wyższe z public relations, tak więc jest znakomicie wykształconym człowiekiem, choć wiemy, że z gwiazdami futbolu różnie to bywa. Trzymamy kciuki za wszystkich sportowców. Emocji nam dostarczają dość sporo, a my za chwilę złagodzimy nastroje, bo wiadomo, że muzyka je łagodzi.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com

0: Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziś 7 dzień lipca. W roku 1898 Hawaje zostały zajęte zbrojnie przez Stany Zjednoczone. No pewnie wtedy się nikt nie cieszył. No może niektórzy. A co przynosi nam dzisiejszy współczesny świat? O tym w naszych wiadomościach. Startujemy już za moment, punktualnie o 10.
1: Atak na personel medyczny nowotarskiego SOR-u w wiadomościach Radia Alex o 10:00. Więcej na temat postępowania.

0: Postępowania policyjnego. Będzie także 300 zł na wyprawkę szkolną. Można już składać wnioski. W Turcji zaczyna się szczyt NATO. O 10:00 relacja z Ankary. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
12: Na zegarach godzina 10:00, jest wtorek, 7 dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Kolejny przypadek agresji wobec personelu medycznego. Trwa postępowanie policyjne w tej sprawie. Do zdarzenia doszło, przypomnijmy, na terenie SOR-u Nowotorskiego Szpitala. 48-letni mężczyzna przebywał tam jako pacjent. W trakcie wykonywania badania mężczyzna stał się agresywny i zaatakował dwie osoby udzielające mu pomocy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna uderzył w twarz pielęgniarza oraz kopnął ratowniczkę medyczną. Atak nastąpił podczas wykonywania przez personel medyczny czynności służbowych, a za to grozi kara dla sprawcy. Nawet 3 lata pozbawienia wolności.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Prace nad systemem identyfikacji wizualnej w gminie Kościelisko trwają. Czas na kolejną zmianę. Przy wjazdach do miejscowości w gminie mają pojawić się nowe witacze. Samorząd przygotował już dokumentację projektową i uzyskał niezbędne pozwolenia na budowę 5 takich obiektów. Wcześniej powstały już utrzymane w jednym stylu wiaty przystankowe oraz tablice kierunkowe i uliczne. Trwa już postępowania dotyczące wyboru wykonawcy witaczy. Równocześnie gmina stara się o dofinansowanie na budowę kolejnych 10 wiat przystankowych oraz wymiany oznakowania ulic i tablic informacyjnych dla mieszkańców i turystów.
1: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Rodzice mogą już składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
13: Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów. Wnioski można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów. Przez aplikację MZUS, portale EZUS lub Empatia, albo przez bankowość elektroniczną. I przed złożeniem wniosku warto sprawdzić PESEL dziecka, dane i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. To tyle ode mnie na teraz. Za godzinę zaproszenie na Festiwal Muzyki Organowej. Pierwszy koncert już w najbliższą sobotę. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
6: Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Czy ten czas wpłynął na życie mieszkańców pogranicza?
14: Czy stoją oni w korkowym Armagedonie, czy może nie jest aż tak źle?
6: Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry. Co mówią słubiczanie?
15: Większość tak naprawdę powtarza, że od jakiegoś czasu, że do sytuacji na granicy po prostu trzeba się przyzwyczaić. Jedni wyjeżdżają wcześniej do pracy, inni nie odczuwają skutków kontroli, bo jak sami wskazują, straż prowadzi je wyrywkowo i nie każda osoba jest sprawdzana.
16: Mają potrzebę zatrzymania, bo na przykład bus jedzie z jakimiś tam ludźmi dziwnymi, zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe.
17: Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie, czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
15: Największe korki są w czasie weekendów i świąt. Mieszkańcy wskazują jednak, że sznury aut nie ciągną się przez Słubice każdego dnia. Teraz na dojeździe do ronda i mostu granicznego nad Odrą w Słubicach ruch odbywa się płynnie.
6: Do Ankary zjeżdżają dziś szefowie państw i rządów z krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
14: W stolicy Turcji rusza dwudniowy szczyt NATO.
6: Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ-u Radosław Sikorski i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda Ankara?
18: O, jest jak oblężona twierdza. Policja jest na każdym kroku i nie mówię tylko o centrum miasta. Funkcjonariusze mają w rękach karabiny. Na latarniach wiszą flagi państw, które należą do sojuszu. Po stolicy Turcji ciężko się chodzi, uniemożliwiają to barierki, dlatego piesi wbierają jezdnie, na co akurat policja tutaj zezwala. Tu, gdzie jesteśmy, znajdują się pięciogwiazdkowe hotele, to w nich mieszkać będą najważniejsi goście tego szczytu, jak choćby Donald Trump.
6: A czego można się spodziewać po tym szczycie?
18: A tu oczy będą przede wszystkim zwrócone na amerykańskiego prezydenta. Tutejsze media zauważają, że to od niego zależy, czy szczyt zakończy się sukcesem, czy porażką, bo Trump nieraz już groził, że Stany opuszczą sojusz. Turcja liczy, że będzie wręcz przeciwnie, że tu w Ankarze sojusz zostanie wzmocniony przez pokazanie światu, że tylko okazując jedność państw członkowskich można skutecznie stawiać czoła przeciwnikom, a tym głównym jest oczywiście Rosja.
6: Do 14 zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii.
14: Te najnowsze informacje przekazuje właśnie ten port lotniczy na południowym wschodzie włoskiej wyspy, bardzo popularnej wśród turystów.
6: Powodem odwołania startów i lądowań jest erupcja wulkanu Etna znajdującego się w pobliżu lotniska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura wzrosła już do około 17 stopni. Na niebie nadal sporo chmur, ale pojawiają się także coraz dłuższe chwile ze słońcem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 20 stopni. Po południu nad Tatrami nadal możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Wiatr będzie umiarkowany, a w wyższych partiach gór okresami silniejszy. W górach warto uważnie obserwować pogodę, zwłaszcza planując dłuższe wyjścia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: 7 dzień lipca, Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Willibald, Antonin, Metody i Metoda. Oni świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz od nas o poranku najlepsze życzenia. A za chwilę sprawdzimy, co ciekawego można robić w ten wakacyjny czas u nas, po sąsiedzku.

0: Co w planach na wtorek? W Radiu Alex mamy propozycję dla najmłodszych. W Rabce Zdroju przez całe wakacje odbywają się bezpłatne warsztaty piłkarskie organizowane przez szkółkę Didi Gol. We wtorki, podobnie jak od poniedziałku do piątku, zajęcia prowadzone są od 9 do 12 na boisku Orlik. To propozycja zarówno dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z piłką nożną, jak i tych, które chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenerów. W programie są ćwiczenia techniczne, gry, zabawy ruchowe i nauka współpracy w zespole. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zapisów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
9: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
10: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
11: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
12: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

0: Gdy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon, za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura wzrosła do około 18 stopni. Przed południem nadal możliwe są przejaśnienia, ale zachmurzenie pozostanie zmienne. W ciągu dnia termometry pokażą około 19 stopni. Po południu nad Tatrami nadal możliwe są przelotne opady deszczu i burze, dlatego warunki w górach mogą szybko się zmieniać. Wiatr będzie umiarkowany, a w wyższych partiach okresami silniejszy.
6: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex, kolejna propozycja na wtorek. Warto zajrzeć do Muzeum Tatrzańskiego i jego filii. Oprócz stałych ekspozycji prezentujących historię regionu i Tatr, można tam oglądać także wystawy czasowe. Jedna z nich w willi Okrza poświęcona jest 150-leciu założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem.
1: Pokazujemy eksponat zarówno z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego, jak też Muzeum Narodowego w Warszawie, a także Technikum Budowlanego i Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara. Część z tych obiektów jest pokazywana po raz pierwszy. Część być może nie będzie dostępna przez długi czas po zakończeniu wystawy. W związku z tym warto prześledzić historię jednej z najważniejszych placówek edukacyjnych funkcjonującej tutaj w Zakopanem.
0: Mówiła Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: w internetach, ale też wygląda na to, że wśród celebrytów to czas na zaślubiny i huczne weselicha. Sporo tego. My zajmiemy się już za moment konkretami. Zapraszam i polecam, przed nami wiadomości.
1: Silne opady deszczu oraz porywy wiatru. W wiadomościach Radia Alex o 11:00 ostrzeżenie dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Będzie także zaproszenie na Festiwal Muzyki Organowej. Pierwsza odsłona już w najbliższą sobotę. Wyśpij się, bo przytyjesz dowody naukowe w wiadomościach o 11:00. Joanna Mielimonka, polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
8: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeżdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
7: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
9: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
8: To jakbyś nie był tam wcale.
7: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
10: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
3: O reklamie.
0: Dziś wtorek to 7 dzień lipca, na zegarach godzina 11:00, a ja zapraszam was na kolejne wydanie wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek ostrzeżenie o burzach dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. Alert od synoptyków obowiązuje dziś od godziny 15 do 22. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Firma współpracująca z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie instaluje na krajowych lodowiskach zaawansowany system wideo wykorzystujący sztuczną inteligencję. Już od nowego sezonu technologia umożliwi profesjonalne transmisje meczów niższych lig i rozgrywek młodzieżowych, a klubom zapewni wsparcie w codziennej pracy trenerów. Czy i u nas się pojawi?
11: Postopniujmy trochę napięcie, czyli zacznijmy od tego, gdzie już urządzenia zamontowano. Mają je lodowiska w Bytomiu, Suchym Dworze, Malborku, Toruniu, Bydgoszczy i Opolu. Następne instalacje planowane są m.in. w Krakowie, w Nowym Targu, ale także Sosnowcu i Krynicy. Docelowo nowoczesna technologia ma pojawić się na 28 lodowiskach w całej Polsce. I co ważne, kluby wciąż mogą dołączać do projektu PZHL. Uwaga kibice, w tym rodzice adeptów tej pięknej dyscypliny z myślą o was także działają, bo aplikacja Team Account będzie nie tylko dla trenerów, zawodników czy sędziów.
1: To była Asia Chmiel. Dziękuję za relację.
2: Radio Alex poleca.
1: Festiwal Muzyki Organowej, pierwszy koncert już w tę sobotę. To już 25. edycja międzynarodowej imprezy. Inauguracyjny koncert odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
12: Zapraszamy na najbliższe wydarzenie, jakim jest Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który rozpoczynamy 11 lipca koncertem profesora Witolda Zalewskiego, który równocześnie jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. festiwalu. Łącznie koncertu zaplanowaliśmy 9, między innymi koncert z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza, tutaj organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i Muzeum na Harendzie.
1: Mówił Maciej Szostak, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Koncert na Harendzie odbędzie się 1 sierpnia na zakończenie festiwalu. Szczegółowy program znajdziecie na radioalex.com.pl. Weszła w życie uchwała krajobrazowa, nad którą zakopiańscy radni pracowali kilkanaście lat. Czy to oznacza, że nielegalne reklamy znikną z dnia na dzień? O tym już za godzinę Włodek Bioły w serwisie Po Góralsku. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
13: Samolot Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie wystartował w nocy polskiego czasu z bazy Andrews pod Waszyngtonem. Przywódca USA jest w drodze na szczyt NATO w Ankarze.
14: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, Trump leci z konkretnym planem.
15: Dzień dobry, prezydent Donald Trump leci do Ankary na szczyt NATO w bojowym i pewnym siebie nastroju. Do Turcji jedzie przekonany, że europejscy sojusznicy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wydawać więcej na obronność. To właśnie zwiększenie wydatków wojskowych oraz przegląd amerykańskiej obecności militarnej w Europie będą jednymi z najważniejszych tematów rozmów. Na agendzie znajdą się także dalsze wsparcie dla Ukrainy, sytuacja po konflikcie z Iranem oraz przyszłość relacji transatlantyckich. Szczyt w Ankarze ma pokazać, czy NATO zdoła utrzymać jedność mimo narastających różnic między Waszyngtonem a częścią europejskich sojuszników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj w Olsztynie nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
14: Jak się okazuje, 20-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
13: Podczas pościgu między innymi uszkodził 2 samochody.
14: Trafił do aresztu, dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wyśpij się, bo przytyjesz.
16: Najnowsze badania naukowców z Columbia University wskazują na związek między długością snu a przyrostem masy ciała. Nawet niewielkie, ale przewlekłe niedosypianie może dodać nam kilogramów.
13: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
16: Zauważalny. W badaniu wzięło udział 95 osób, które normalnie przesypiały od 7 do 8 godzin na dobę. Obserwowano dokładnie ich zwyczaje, po czym poproszono je, by przez 1,5 miesiąca skrócili sen o 80 minut na dobę. Przez ten czas przytyli średnio o mniej więcej 0,5 kg. Co ciekawe, krótszy sen przełożył się na zwiększoną tendencję do spędzania czasu w bezruchu w ciągu dnia. U tych osób czas przesiadywania czy polegiwania wydłużył się nawet o 0,5 godziny. Wniosek jest prosty: jeśli leżysz, to śpij, a jak nie śpisz, to się ruszaj.
17: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura wynosi już około 18 stopni. Chmur nadal jest sporo, ale pojawiają się również przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 stopni. Po południu nad Tatrami nadal możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Wiatr będzie umiarkowany, a wysoko w górach okresami silniejszy. Warunki na szlakach pozostaną zmienne, dlatego warto zachować ostrożność.
0: Pogoda nas nie rozpieszcza, jak słyszeliśmy, ale będzie lepiej. Przypominam, najważniejsza jest pogoda ducha. Mam nadzieję, że zostawiam Was o poranku w dobrym nastroju. Dobrej reszty dnia Wam życzę. Marek Moc, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura wzrosła do około 18 stopni. Przed południem nadal możliwe są przejaśnienia, ale zachmurzenie pozostaje zmienne. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 20 stopni. Po południu nad Tatrami nadal mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Wiatr w wyższych partiach gór okresami silniejszy, dlatego warunki na szlakach mogą szybko się zmieniać. Warto na bieżąco obserwować sytuację pogodową.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
1: Po reklamie.

0: w Bulak przez porę noście roków uchwała krajobrazowo. Sprawcy rozboju w Ostrowsku zatrzymani. To oczywiście nie Sićko, zbliża się 12, Władysław Bioły. Za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
0: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
0: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
0: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
11: Tu Radio Alex. Właśnie minęło popołudnie. Zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły. Wiadomości w południe. Wtorkowy serwis zacynamy informacjami ze stolicy Podhalo. Na wczorajszej sesji nowotarscy radni poparli projekt modernizacji istniejącej albo budowy nowej hali lodowej, czyli przedsięwzięcio, które prześladuje władze nowego targu od roków. Obserwatorzy wczorajszego posiedzenia Rady Miasta zauważyli, że w trakcie głosowania nad uchwałą przez głowę niektórych radnych mogła przelecieć nieprzyjemną myśl o tym, że...
12: Co tu? Jak to... Jeden z radnych jasnak przyjdzie, co jak to zrobić?
0: No ale tak się składa, że jak już dyskutujemy o modernizacji lodowiska, to można przeprowadzić ją na dużo, naprawdę różnych sposobów. Według ekspertów, no i to niej byłoby poprawić wygląd zewnętrzny obiektu, stosując innowacyjne metody rewitalizacji. To znaczy łonacyć płucem i to byłoby może nie nowatorskie, za to na pewno nowotarskie. A taflą to się ich grubo nie ma co przejmować, bo przyjdzie zima, to samo sićko zamarznie. Szczęśliwie nikt w nowotarskiej Radzie Miasta nimo psychiki, żeby wyskoczyć z takim pomysłem.
13: Zgodnie z porządkiem obrad, radni mieli poddać pod głosowanie kompromisową uchwałę zatwierdzoną przez Komisję Sportu, koncentrującą się na budowie drugiej tafli lodowej. Poprawkę do uchwały wniósł Grzegorz Luberda, proponując, aby znalazł się w niej zapis o modernizacji lub budowie nowej hali lodowej. To z kolei, zdaniem Jana Sienki, otworzyłoby furtkę do budowy dużej areny Podhala, na którą, jak zaznaczył, miasto nie stać. Dyskutowano jeszcze nad tym, czy sformułowanie o modernizacji hali nie zamknie drogi do powstania nowego lodowiska.
0: Powiedziała Beata Denis-Jastrzębska. Uchwałę poparło 14 radnych. 4 było przeciw. Na wczorajszej sesji radni zajęli się też masą innych spraw. Łonik dziś jeszcze usłyszymy, a teraz zmieniamy temat i przenosimy się w Zakopane. W ostatnich dniach w życie wlazła, bo pracowano przez 11 roków uchwała krajobrazowo. Czy znaczy to, że nielegalne reklamy znikną z przestrzeni miasta z dnia na dzień? A tego zaś nikt nie powiedział.
3: do 12 miesięcy wszyscy przedsiębiorcy powinni się dostosować ze swoimi nośnikami informacyjnymi. Uchwała jest dosyć obszerna, natomiast też przygotujemy taki poradnik dobrych praktyk, żeby każdy mógł sobie zajrzeć, jak powinien wyglądać dobry szyld. Natomiast no, liczę na to, że ludzie zrobią sobie, że tak powiem, małą inwentaryzację tego, co gdzie mają i faktycznie może część z tych rzeczy, które bardzo często są nieaktualne, już zacznie znikać i miasto zacznie wyglądać coraz lepiej.
0: Gadał burmistrz Łukasz Filipowicz. Policja zatrzymała sićkich zamieszanych w dokonanie rozboju, do czego doszło pod koniec czerwca w Ostrowsku. 23-letni recydywista z powiatu nowotarskiego wraz ze swoim o 4 roki młodszym towarzyszem użyli przemocy wobec 30-letniego obywatela Białorusi, po czym ukradli mu zigarek i 80 zł. Do spięcia doszło nad wodą, a ze względu na temperaturę poszkodowany wciął ochłodzić psa, co nie zwidziało się zatrzymanym, w którym wartko przestał się te spodobać wschodni akcent poszkodowanego. Sęk w tym, że polszczyzna pozbawionego zigarka i 80 zł Białorusina była najprawdopodobniej znacznie lepsza niż polszczyzna językoznawców z Ostrowska, którzy, no jak my są już przy naszym języku, Łomickiewiczu wiedzieli raczej niewiele, a jak już by go widzieli, no to pewnie by mu ukradli pióro. Albo pana Tadeusza! W każdym razie okazało się, że 23-letni współsprawca rozboju był poszukiwany przez policję do odbycia kory już znacznie wcześniej. Teraz grozi mu nawet do 15 roków więzienia. To sićku! Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
14: Nie jest planowane dwustronne spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO w Ankarze, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
15: Karol Nawrocki o takie spotkanie nie zabiega. Teraz piłka jest po stronie ukraińskiej, dodał.
16: Jeśli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji z Polską, to doskonale wie, co należy zrobić. Polskie oczekiwania są tutaj bardzo jasne, jeśli chodzi o kwestię zaprzestania gloryfikowania kolaborantów III Rzeszy, jeśli chodzi o zaprzestanie gloryfikowania zbrodniarzy z podznaku ONUPA, jeśli chodzi także i o kwestię stawiania im pomników i wszystko to, o czym rozmawialiśmy. To jest to oczekiwanie ze strony polskiej. Dialog jest ważny, ale tylko pod warunkiem, że druga strona jest gotowa do konstruktywnego dialogu, a nie tylko do wspólnego zdjęcia, z którego w zasadzie nic nie wynika.
14: Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.
15: Czy w Europie powstanie centrum serwisowania pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot?
14: Jak podają Politico i agencja Reutera, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia oraz Szwecja podpiszą dziś oświadczenie woli w sprawie utworzenia takiego centrum.
15: Ma do tego dojść w Ankarze podczas szczytu NATO. Lotnisko w Katanii na włoskiej Sycylii wznowiło pracę.
14: Jak podają służby portu, podjęto taką decyzję, ponieważ uspokoiła się Etna.
15: Wulkan, który z powodu erupcji pokrzyżował plany tysiącom turystów.
14: Belgia świętuje awans do ćwierćfinału mundialu po zwycięstwie 4-1 nad Stanami Zjednoczonymi.
15: Tamtejsze media podkreślają, że nie było to tylko zwycięstwo sportowe, ale także polityczny rewanż za aferę z telefonem Donalda Trumpa do szefa FIFA.
14: No, przypomnijmy, prezydent USA interweniował u Gianniego Infantino w sprawie anulowania kartki dla czołowego napastnika amerykańskiej drużyny Folarina Baloguna.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzisiejszy wieczór, jak i noc, zapowiadają się dość mokro i chłodno. Jutro nie będzie dużo lepiej. W sumie to w ogóle nie będzie lepiej. Środa z rania delikatnie zagrał na jesienną nutę. Sporo chmur, możliwy deszcz. Na szczęście przed południem zacną się przejaśnienia. W drugiej części dnia na niebie powinno pojawić się sporo słonka, jednak wcale nie znaczy to, że będzie ciepło. Termometry w Zakopanem pokazą w granicach 13-14 stopni, w Nowym Targu do 16. To sićku! Słyszymy się jutro w samo południe, Władysław Biały. Jaha!
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Muszę się wam szczerze przyznać, że miałem przez chwilę dzisiaj problem. Co to za dzień tygodnia? Wtorek, jeszcze raz wtorek. Powtórzę, 7 dzień lipca mamy w kalendarzu, a imieniny obchodzą dzisiaj Benedykt, Odo oraz Piotr i Józef. Wszystkiego najlepszego, także tym, których dzień urodzin wypada na dziś. O tym, kto jeszcze jest w towarzystwie urodzonych 7 lipca, powiem wam niedługo. A teraz już Łukasz Tymków, witam i zapraszam. Zostańcie z nami.

0: A teraz uwaga, urodzeni 7 lipca. Sprawdzamy, w jakim jesteście towarzystwie. W tym dniu urodzili się tacy ludzie jak Człowiek od Płomieni Miłości, czyli Flames of Love, czyli Fancy. To również Krzysztof Skiba z Bikcyca, basista Dariusz Grudzień, który grał m.in. w zespole Ira, Dariusz Henczel, perkusista zespołu Oddział Zamknięty, siatkarz i złoty medalista Krzysztof Lijewski, a także piłkarz Jakub Wawrzyniak. Urodzonym dzisiaj jeszcze raz 100 lat i wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
7: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Cabanos i Tordy Donajec, sklep Cabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
9: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.
0: No nie za gorący ten dzień będzie, to tak trochę z przekąsem mówię. Maksymalnie 20 stopni dziś na termometrach w Zakopanem. Nieco cieplej w Nowym Targu czy Krynicy po 22 stopnie i maksymalnie 24 stopnie będą w Nowym Sączu. Niestety dzień będzie raczej pochmurny, na przyjaśnienia trzeba czekać dopiero do wieczora. No i niewykluczone wciąż przelotne opady deszczu. Jutro na pewno trzeba dobrze się zabezpieczyć przed wodą kapiącą z góry, czyli przed deszczem, no bo momentami opady mogą być dosyć intensywne. pewne. Termometry też nie oszaleją. Jeśli chodzi o temperatury, 17 stopni maksymalnie będzie w Zakopanem, a w Nowym Sączu, który ma być najcieplejszą pozycją na mapie Podhala, będzie maksymalnie 20 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Ciekawy jestem, jak tam wasze wakacyjne wybory. Polska czy zagranica? Jeśli Polska, to wiadomo, że nasze morze nie jest tak ciepłe jak śródziemne czy czerwone, ale można znaleźć w Polsce miejsca, gdzie temperatura wody będzie przypominała tę znaną chociażby z południa Europy. 27 stopni. Tyle często ma woda w jeziorze Ełckim na Mazurach. No i to rekordzista, jeśli chodzi o pomiary temperatury wody w Polsce. Nie gorzej jest w innych jeziorach w mazurskiej krainie, gdzie notuje się temperatury wody latem od 25 do 26 stopni. Natomiast wracając do jeziora Ełckiego, to jest taka ciekawostka, że jest to jedno z największych i głębszych akwenów w Polsce. Ma nawet 50 metrów głębokości. Dodatkową atrakcją jest wyspa połączona mostem, gdzie znajduje się Zamek Krzyżacki. No, czyli można połączyć pływanie i zwiedzanie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: serce moje nie ma takich jak my dwoje.
1: Już za chwilę bardzo ważne informacje z naszego regionu, ale także kraju i świata. No a po 13 zajrzymy jeszcze gdzieś tam w historię tego dnia, bo jest bardzo ciekawa, ale nie zabraknie też fajnych informacji dotyczących rzeczy, które nas otaczają. I oczywiście dotrzymamy słowa, które często słyszycie na naszej antenie, czyli że pojawi się muzyka wybrana na lato.
2: Jutro pogrzeb Grzegorza Miętusa w wiadomościach Radia Alex o 13:00. Informacje na temat ostatniego pożegnania byłego skoczka i trenera kadry juniorów. W gminie Kościelisko tymczasem można zapoznawać się z uproszczonymi planami urządzania lasów. Szczyt NATO w Ankarze o 13:00. Relacja z pierwszymi konkretami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji.

0: Obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Pierwsza godzina dzisiejszego popołudnia już za nami, minęła 13:00, zapraszamy na wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zapraszam. Wiadomości w Radiu Alex o 13:00. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje były skoczek, trener kadry juniorów Grzegorz Miętus. Uroczystości pogrzebowe jutro w Dzianiszu. Sportowiec miał 33 lata. Był m.in. uczestnikiem Mistrzostw Świata Juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. Na koncie miał brązowy medal zdobyty w drużynie w Mistrzostwach Świata Juniorów. Startował w zawodach Pucharu Świata. Był również medalistą Mistrzostw Polski. Od lat pracował jako trener w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego, a także AZS Zakopane. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się modlitwą różańcową o godzinie 12:30 w kościele parafialnym w Dzianiszu. I dalsze informacje. W Urzędzie Gminy Kościelisko wyłożono uproszczony plan urządzenia lasów. Chodzi o obszary niestanowiące własności Skarbu Państwa. Można je oglądać do poniedziałku codziennie od 9 do 13. W przeanalizowaniu dokumentu, który jest również umieszczony na urzędowym BIP-ie, można, posługując się specjalnym formularzami, wnieść do planu zastrzeżenia oraz złożyć wnioski, przypominają gminni urzędnicy.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Powrót upałów na razie nam nie grozi, są natomiast alerty od synoptyków dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Będzie mocno wiać, będą burze, deszcz, a wysoko w górach nawet śnieg.
8: We wtorek na Podhalu okresami pogodnie, ale też będą momenty z większym zachmurzeniem i zwłaszcza po południu z przelotnymi opadami deszczu i silnym zachodnim wiatrem. Temperatura maksymalna noc całkiem taka optymalna, przekroczy 20 stopni. Zamiast tych najbardziej intensywnych opadów i być może lokalnych burz, spodziewajmy się takim późnym popołudniem około godziny 16-18 i w drugiej części nocy aż do rana. Opady mogą, myśleć znaczące przekraczać 20-30 mm, lokalnie zwłaszcza.
6: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Do rozmowy z nim wrócimy w kolejnych wiadomościach. Sprawdzimy pogodę na jutro.
7: Radio Alex poleca.
6: Rysie w Tatrach. Czy naprawdę można je spotkać? Będzie można się tego dowiedzieć dziś o 18:00. Ryś unika ludzi i zwykle pozostaje poza zasięgiem naszego wzroku. Podczas spotkania będzie można przyjrzeć się jego zwyczajom, roli w tatrzańskiej przyrodzie oraz śladom, które zdradzają jego obecność. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji przy ulicy Chałupińskiego. Wstęp jest wolny. Wydarzenie jest częścią wakacyjnej akcji edukacyjnej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bezpłatne spotkania odbywają się co tydzień we wtorki o 18:00 przez cały lipiec i sierpień. W Radiu Alex teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśna.
9: Padły pierwsze konkrety na szczycie NATO w Ankarze. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte zapowiedział, że kraje członkowskie zainwestują ponad 40 miliardów dolarów w obronę przeciwdronową. Przenieśmy się zatem do Ankary, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy.
10: Witam, jestem, dzień dobry.
9: Co jeszcze zadeklarował Rutte?
10: Te pieniądze, o których wspomniałaś, pójdą nie tylko na obronę przed dronami, ale też na szkolenia dla ich operatorów. Pozwoli to zwiększyć aż 5-krotnie liczbę osób, które będą się tego uczyć. W sumie te 40 miliardów dolarów ma być wydane w ciągu najbliższych 5 lat.
9: We Wrocławiu saperzy usunęli 250-kilogramową bombę lotniczą z czasów wojny, którą znaleziono podczas prac ziemnych w pobliżu ulicy Trzemeskiej w centrum miasta. Aby akcja przebiegała bezpiecznie, zarządzono ewakuację okolicznych mieszkańców. Czy interwencja Donalda Trumpa w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza na mundialu to tylko czubek góry lodowej? Brytyjskie media donoszą dzisiaj o działaniach premiera Keira Starmera, które także dotyczyły futbolu. A czego konkretnie? Bogdan Frymorgan.
11: Keir Starmer interweniował przeciwko planom FIFA dotyczącym zmiany godziny ostatniego meczu reprezentacji Anglii z Meksykiem. Jak donoszą tutejsze media, premier wkroczył do akcji, gdy pojawiły się plany przyspieszenia meczu o kilka godzin. Miało to być podyktowane nadchodzącymi burzami. Według strony brytyjskiej skrócenie czasu przystosowania się piłkarzy do dużej wysokości osłabiłoby angielską reprezentację i przyniosłoby korzyść Meksykowi. Ostatecznie mecz rozegrano w zaplanowanym wcześniej terminie, ale jak zauważają komentatorzy, interwencja strony brytyjskiej i to na szczeblu dyplomatycznym jest kolejnym przykładem zacierania się granic między futbolem a polityką.
9: Przypomnijmy, Anglia wygrała z Meksykiem i w najbliższą sobotę spotka się w ćwierćfinale mundialu z Norwegią.
5: Zakopane, Nowy Targ, Rabka, Limanowa to są te miejscowości, w których dzisiaj jeszcze będzie przelotnie padać. Pochmurna aura natomiast w Nowym Sączu i Krynicy i tu raczej bez opadów. Temperatura maksymalna dziś będzie wynosiła od 20 stopni w Zakopanem, 22 będą w Nowym Targu i Krynicy i 24 stopnie w Nowym Sączu. Jutro trochę zmian w pogodzie, przelotnie może padać jeszcze w Zakopanem, ale przejaśnienia zaczną pojawiać się już zarówno w Nowym Targu, Rabce, Nowym Sączu czy w Krynicy. Temperatura maksymalna jutro będzie wynosiła od 17 stopni w Zakopanem, 18 będzie w Krynicy i Nowym Targu, do 20 stopni w Nowym Sączu. Dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. No cóż, można świętować oczywiście, ale najzdrowsza, jak wiadomo, ta gorzka. Tymczasem słodkiego, miłego życia wciąż dla Benedykta, Odo, Piotra i Józefa, a także dla urodzonych 7 lipca. Mamy wtorek, razem z wami do 17:00, Łukasz Tymków.

0: przed 13 mówiłem, że historia dzisiejszego dnia, czyli historia 7 lipca, jest bardzo ciekawa. No i nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki czas, kiedy każdy Polak był milionerem. To były czasy przed 1994 rokiem, kiedy inflacja w Polsce biła rekordy i za miesiąc pracy ludzie dostawali wypłatę właśnie w milionach. No niestety wiele za te miliony nie można było kupić, ale potem był 7 lipca 1994 roku i wtedy Sejm uchwalił ustawę o denominacji złotego i z milionów zaczęliśmy zarabiać po kilkaset złotych. Moja pierwsza wypłata w drugiej połowie lat 90. wynosiła 500 złotych i podobne pieniądze zapłaciłem za swojego pierwszego malucha. I tak zaczęła się moja motoryzacyjna przygoda. A już za chwilę wracamy do przygody z muzyką wybraną na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
7: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
18: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
17: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
19: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
18: To jakbyś nie był tam wcale.
17: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
20: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
21: Po reklamie.
0: Kto na przykład spędza urlop w Zakopanem, ten powinien zmienić miejscówkę. Jutro więcej przejaśnień na przykład w Krynicy. Można pojechać na wycieczkę. Natomiast jeśli chodzi o samo Zakopane, to do końca tygodnia przelotny deszcz to będzie coś normalnego. Jedynie w piątek mają się pojawiać przejaśnienia, ale ciągle nie będzie za gorąco, bo maksymalne temperatury zatrzymają się na 19 stopniach. Tak ma być w sobotę i w niedzielę.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Jeśli poszukujecie inspiracji, aktywnego wypoczynku i wartościowych sposobów spędzania czasu z rodziną, to przypominamy, że już w najbliższą niedzielę o 14:00 Parada Kreatywności. Będą różnego rodzaju artyści, sztukmistrze, no i do tego wszystkiego jeszcze będzie bardzo muzycznie. Na imprezę zaprasza Radio Alex, a szczegóły program przeczytacie na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: już niedługo pierwsza zmiana będzie mogła zamknąć kolejny dzień w tym tygodniu w pracy. My natomiast wykonaliśmy bardzo dużo pracy w zakresie informacji. No i wynik naszych starań usłyszycie na naszej antenie już za chwilę.
1: Utrudnienia w Nowym Targu w związku z budową magistrali ciepłowniczej w wiadomościach Radia Alex o 14:00. Ważne informacje.

0: Nie tylko dla kierowców, będzie także zaproszenie na spotkanie poświęcone Antoniemu Słonimskiemu. A w Dniu Czekolady są też dobre wiadomości naukowe dotyczące kakaowców. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: Uwaga, uwaga, minęła 14, pierwsza zmiana kończy pracę. A u nas niezmiennie o tej porze najnowsze wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek przypomnienie o utrudnieniach w ruchu na Szeflarskiej w Nowym Targu. Jak wiecie z wiadomości Radia Alex, ruszyły prace w tej części miasta. Jeszcze przez tydzień prowadzone są prace związane z budową magistrali ciepłowniczej na skrzyżowaniu z Aleją Kopernika. W tym czasie Szeflarska od północnej strony. Skrzyżowania jest nieprzejezdna. Autobusy komunikacji publicznej zatrzymują się na przystanku tymczasowym w rejonie ulicy Szeflarskiej nr 83. Na czas prowadzonych robót prowadzono objazd ulicami Podhalańską oraz ku Studzionku.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: A skoro jesteśmy w Nowym Targu, to ponawiamy apel: przygarnij czworonoga i daj nowy dom. Apel ciągle aktualny po likwidacji schroniska. Pierwsze czworonogi z placówki dla bezdomnych zwierząt znalazły już opiekunów. Część psów i suczek ciągle jednak czeka na nowych właścicieli.
1: Radio Alex poleca.
0: Ruszyły TPN-owskie letnie poszlaki. To m.in. edukatorzy na szlakach, rodzinne wycieczki i spotkania na temat zwierząt. Więcej szczegółów Joanna Chmiel.
7: Codziennie od 11 do 15 o każdej pełnej godzinie edukatorów można spotkać na Rusinowej Polanie, przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, na Polanie Kopieniec, na Nosalowej Przełęczy, na Kalatówkach, na Wielkiej Polanie Małołąckiej, na Czerwonej Przełęczy oraz nad Smelczyńskim Stawem. W poniedziałki i środy od 9 rodzinne wycieczki z przewodnikiem po tatrzańskich trasach. We wtorki od 18 w Zakopiańskim Centrum Edukacji Przyrodniczej bezpłatne spotkania poświęcone m.in. zwierzętom Tatr, burzom, pasterstwu, torfowiskom czy też trującym roślinom. W czwartki od 13 również w centrum, ale w Dolinie Kościeliskiej, warsztaty malarstwa na szkle, a w Zakopanem tego dnia od 16 bezpłatne zwiedzanie kuźnic.
0: Szczegóły znajdziecie na radioalex.pl. Antoni Słonimski i Zakopiańskie korelacje to tytuł spotkania, które odbędzie się w najbliższy czwartek w Willi Opolanka, czyli Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.
8: Spotkanie organizowane jest z okazji przypadającej w tym roku, dokładnie 4 lipca, 50. rocznicy śmierci pisarza, poety, tłumacza, krytyka literackiego i publicysty, jednej z barwniejszych postaci polskiej kultury XX wieku. Zakopiańskie i tatrzańskie wątki z życia i twórczości Antoniego Słonimskiego przybliży dr Magdalena Lachman.
0: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, a zapraszała na nie Beata Denis-Jastrzębska. A ja zapraszam na kolejną odsłonę wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśny.
9: Minister Obrony Narodowej ogłasza w Ankarze. Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Wcześniej o takich planach informowały zachodnie media, także obecny w Ankarze wiceminister obrony USA. Pociski PAK-3 to zaawansowane rakiety przechwytujące, stanowiące kluczowy element amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. System ten jest wykorzystywany do ochrony przed atakami rakiet balistycznych, pociskami manewrującymi oraz samolotami. Najnowsze badania genetyczne przeprowadzone na setkach drzew kakaowca uprawianych na tradycyjnych farmach w Peru przyniosły zaskakujące rezultaty.
10: Naukowcy zidentyfikowali 4 wcześniej nieznane, wyraźnie odrębne grupy genetyczne tych roślin.
9: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
9: Z redakcji naukowej. Grzegorzu, jakie jest znaczenie tego odkrycia?
10: Dobre wiadomości są dwie. Niektóre z tych nowych linii wykazują cechy sugerujące możliwość uzyskania ziaren o wyjątkowej jakości i bogatym aromacie, a to właśnie te cechy są najbardziej pożądane przez producentów czekolady premium na całym świecie. Znaleziono je po badaniach genetycznych próbek aż 390 dzikich i półdzikich drzew kakaowca z różnych regionów Peru. Do tej pory wydawało się, że są to tylko warianty znanych odmian, teraz widać, że nie. I tu jest druga dobra wiadomość. Wiadomo, że zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na osłabienie różnorodności dotychczasowych odmian kakao. Odkrycie nowych odmian daje szansę na utrzymanie tej różnorodności dla pożytku wszystkich miłośników czekolady.
9: W kalendarzu 7 lipca to Światowy Dzień Czekolady. Jaka jest wasza ulubiona?
11: Ja najbardziej lubię czekoladę mleczną. Taka, co jest słodka i się łatwo rozpuszcza w buzi. Nie, Adaś, też jest taka fajna z orzechami, bo wtedy coś chrupie i jest ciekawiej. Nie lubię gorzkiej. No, jest za poważna dla mnie. Kocham czekoladę.
9: Swoją miłość do czekolady wyznawali 7-letni Adaś i 5-letnia Polcia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Do końca dnia w Zakopanem jeszcze może popadać dzisiaj przelotnie deszcz. Podobna sytuacja kształtuje się również na mapach pogodowych dla Nowego Targu i Rabki, a także Limanowej. Popołudnie i wieczór bez deszczu można będzie spędzić w Nowym Sączu czy w Krynicy. Na termometrach do końca dnia od 19 stopni w Nowym Targu, 20 będzie w Zakopanem, 21 w Krynicy i maksymalnie 24 stopnie w Nowym Sączu. Jutro możemy się spodziewać przejaśnień, ale nie w Zakopanem, gdzie wciąż przelotnie może padać deszcz. Jutro będzie od 16 stopni w Rabce, 17 w Zakopanem, do 20 stopni w Nowym Sączu. Liczby, które charakteryzują dzisiejszy dzień, to jest 188 i 177. 188 dzień 2026 roku, do Sylwestra 177 dni. Spokojnie, nie trzeba jeszcze prasować koszuli na tę okazję. Mamy dzisiaj 7 lipca, to jest wtorek. Trwają wakacje, no i oczywiście u nas muzyka wybrana na lato. Na kolejną godzinę razem z nami zaprasza was Łukasz Tymków. I ci, którzy właśnie skończyli pracę, czyli pierwsza zmiana, mogą wrzucić na luz. To ja zrobię jeszcze więcej, zagram wam Andaluz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Liczby, które charakteryzują dzisiejszy dzień, to jest 188 i 177. 188 dzień 2026 roku, do Sylwestra 177 dni. Spokojnie, nie trzeba jeszcze prasować koszuli na tę okazję. Mamy dzisiaj 7 lipca, to jest wtorek. Trwają wakacje, no i oczywiście u nas muzyka wybrana na lato. Na kolejną godzinę razem z nami zaprasza was Łukasz Tymków. I ci, którzy właśnie skończyli pracę, czyli pierwsza zmiana, mogą wrzucić na luz. To ja zrobię jeszcze więcej, zagram wam Andaluz.

0: Ten tydzień chłodniejszy i deszczowy, o czym za chwilę przekonacie się w naszej najnowszej prognozie pogody, ale nie ma na co narzekać. Naukowcy podali, że największa ulewa w historii Ziemi była 150 milionów lat po powstaniu naszej planety i trwała, uwaga, 750 milionów lat. To właśnie dzięki tej gigantycznej ulewie powstały m.in. oceany. A z miejsc na świecie, gdzie prawie ciągle pada, jest szczyt Waialae. No to na Hawajach, gdzie przerwa w opadach to zaledwie 2 tygodnie w ciągu roku. No i to była wiadomość na pocieszenie, że są miejsca, gdzie jest bardziej deszczowo niż na przykład u nas.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
5: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
0: Od 19 stopni w Rabce i Nowym Targu do 24 w Nowym Sączu dziś będą wskazywały termometry na Podhalu, przy czym deszcz jeszcze może kropić zarówno w Nowym Targu, Rabce, jak i w Zakopanem. Jutro większe przejaśnienia poza Zakopanem, gdzie wciąż może padać deszcz, natomiast całkiem sporo słońca ma być w czwartek. Tyle tylko, że temperatura nie będzie za wysoka. 15 stopni zaledwie ma być w Zakopanem i maksymalnie 20 w Nowym Sączu.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: A teraz będzie prawie jak w wierszu, proszę państwa, oto ryś, nie miś. Ryś unika ludzi, zwykle pozostaje poza zasięgiem wzroku, ale będzie można przyjrzeć się jego zwyczajom, dowiedzieć się, jaką odgrywa rolę w tatrzańskiej przyrodzie oraz śladom, które zdradzają jego obecność. Takie spotkanie edukacyjne odbędzie się w Centrum Edukacji przy Chałubińskiego 42A w Zakopanem. Wstęp jest wolny, no i jest to część wakacyjnej akcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypominamy, że bezpłatne spotkania edukacyjne odbywają się co tydzień we wtorki o 18:00. Nie inaczej będzie też i dzisiaj. Nawiążemy jednak do misia, bo od czasu, kiedy pojawił się na ekranach film Miś Stanisława Barei, wszyscy doskonale wiemy, że ryśki to fajne chłopy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: To kolejna godzina naszego popołudnia, która jest już za nami. Niebawem wybije godzina 15. Po 15 na naszej antenie historia muzyczna. Bardzo muzyczna, no i wręcz kultowa. O co chodzi? No trzeba będzie zostać z nami i posłuchać.
1: Utrudnienia na Nowotarskiej w Zakopanem. W wiadomościach Radia Alex o 15:00 ważne informacje dla kierowców nie tylko z Podhala, ale także dla turystów. Będzie także zapowiedź opadów śniegu wysoko w Tatrach. Tymczasem Parlament Europejski zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je.

0: babce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Po reklamie.
5: Minęła 15, u nas to czas na wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zapraszam. A to wydanie wiadomości w Radiu Alex. Zaczynamy od zapowiadanych utrudnień na Nowotarskim Zakopanem. Wykonawca działający na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował o zamiarze przeprowadzenia robót gwarancyjnych na drodze wojewódzkiej 958. Od jutra przez tydzień wymieniana tam będzie warstwa ścieralna nawierzchni. Na czas prowadzonych prac zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Zasadnicze roboty będą realizowane od 16 do północy, aby ograniczyć utrudnienia i zminimalizować wpływ prowadzonych prac na płynność ruchu.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Powrót upałów nam na razie nie grozi. Temperatur powyżej 20 stopni możemy się spodziewać dopiero w drugiej połowie lipca. W tym tygodniu natomiast wiatr, burze, deszcz, a wysoko w górach nawet śnieg.
8: Jeśli chodzi o opady deszczu, to w środę one wystąpią raczej do południa, a potem powinno się przejaśniać. Natomiast wiatr będzie jeszcze bardziej silny. W Tatrach będzie przekraczał porywach 80-100 km na godzinę. No i wyraźnie nam się ochłodzi. Tutaj w Zakopanem będzie dosyć chłodno, jeżeli maksymalna temperatura przekroczy tylko 15 stopni, a w rejonie Nowego Targu 17. No właśnie w najwyższych partiach Tatr nie wykluczamy opadów mieszanych czy śniegu, natomiast będą to te wysokości od 2-400 metrów nad poziomem morza wyżej.
6: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
7: Twoje sprawy.
6: Była mowa o burzach. Okazuje się, że skutki uderzenia pioruna w drzewo to nie tylko widoczny od razu rozłupany pień. Efekt niszczycielskiego działania może być widoczny po dłuższym czasie. Przestrzega TPN.
9: Może rozłupać drewno, oderwać koronę albo zostawić długą pionową ranę biegnącą wzdłuż pnia. Skutki uderzenia pioruna mogą objąć także sąsiednie drzewa. Ładunek może przenieść się dalej w glebę albo stykające się systemy korzeniowe. Piorun może uszkodzić korzenie, przez co drzewo gorzej pobiera wodę. Rany na pniu dodatkowo zwiększają jej utratę. Takie drzewo słabnie i staje się bardziej podatne na działania korników i grzybów. Czasem zamiera szybko, a czasem pierwsze objawy widać dopiero po kilku miesiącach. Na przykład latem, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na wodę.
6: O czym informował Jan Bacza, zdjęcia drzewa po uderzeniu pioruna mamy na radioalex.com.pl. W Radiu Alex to wszystko na dziś. Jeśli chodzi o informacje z Podhala, polecam kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawi je Ewa Kwaśny.
10: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza tak duża reforma od lat, która dostosowuje unijne przepisy do obecnych realiów podróżowania. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie zmieni się dla podróżnych?
11: Parlament Europejski wymusił, by odszkodowania nadal przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia. Część państw Unii chciała wydłużyć ten próg nawet do 6 godzin przy lotach dalekodystansowych. Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
10: Polityczno-sądowe trzęsienie ziemi we Francji. Paryski sąd apelacyjny skazał właśnie szefową francuskiej prawicy w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Marine Le Pen usłyszała wyrok 3 lat więzienia, w tym 2 lat w zawieszeniu oraz 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych. Książę Harry znów w centrum uwagi. Choć oficjalnym powodem jego wizyty w Londynie jest wyrok w procesie przeciwko wydawcy The Daily Mail o nielegalne podsłuchy, to brytyjskie media żyją kolejnym rodzinnym zgrzytem. Bogdan Fremorgan.
12: Zgrzytnęły wrota pałacu Buckingham, które najpierw przed Harrym otwarto, a następnie zatrzaśnięto. Zaproszenie, by spełnił noc w tej królewskiej rezydencji, zostało bowiem wydane, po czym wycofane przez dworskich oficjeli. Król Karol dał tym samym po raz kolejny synowi do zrozumienia, że po rezygnacji z oficjalnych obowiązków i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych Jego status na dworze się nie zmienił. Sondaże pokazują spadek popularności Harry'ego na Wyspach i głęboki podział pokoleniowy. Starsi krytykują go za nielojalność, młodsi natomiast popierają za życie na własnych zasadach. Jedno jest pewne, choć dla wielu Harry stał się już bardziej zwykłym śmiertelnikiem niż księciem, jego twarz na okładkach gazet wciąż je sprzedaje.
5: Te prognozy pogody zaczynamy od ostrzeżenia, które właśnie dotarło do nas z IMGW. Chodzi o burzę. To ostrzeżenie dla powiatów tatrzańskiego i nowotorskiego. Alert od synoptyków obowiązuje do 22. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Uwaga, lokalnie może pojawić się grad. Benedykt, Odo, Piotr i Józef dzisiaj świętują swoje imieniny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od nas. Mamy wtorek, mamy 7 lipca i słuchacie też naszego popołudniowego programu, który prowadzi Łukasz Tymków. Dzień dobry tym, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: W Radiu Alex wracamy do apelu, który już wystosowaliśmy do Was. No i są pierwsze efekty. Chodzi o to, że pierwsze czworonogi ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu znalazły już opiekunów. Wielkie brawa dla Was. No ale apel ciągle jest aktualny, żeby przygarnąć czworonoga i dać mu nowy dom. Przypominamy, że schronisko w Nowym Targu jest w likwidacji. Część psów i suczek ciągle czeka na nowych właścicieli. A o tym, co może Was dzisiaj spotkać, m.in. na spacerze z psem, już za chwilę w prognozie pogody. Słuchajcie uważnie, bo będą bardzo ważne wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: A pamiętasz Rabkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina króca bomby i owieczek i renek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
9: Czeka tu na Was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
2: Po reklamie.
0: W Nowym Targu i Zakopanem dziś do końca dnia możliwe będą burze. Uwaga, może wiać silny wiatr, którego prędkość w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę. Lokalnie też może padać grad. Ostrzeżenie od synoptyków obowiązuje do 22. I co również bardzo istotne, podczas tych zjawisk może spaść od 20 do 30 mm wody na metr kwadratowy. Deszczowo ma być też na Podhalu jutro. Więcej przejaśnień ma pojawić się w czwartek i w piątek oraz w sobotę, ale temperatury wciąż będą oscylowały poniżej 20 stopni.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: A teraz będzie wcześniej już zapowiadana ciekawa, wręcz kultowa historia muzyczna. Chodzi o festiwal w Sopocie, na którym występowali światowej sławy artyści, tacy jak Charles Aznavour, Bonnie M, Demis Roussos, Kim Wilde, Elton John, Kelly Family, Simply Red, Whitney Houston, Ricky Martin czy też Bryan Adams. No, niektórzy też stali się bohaterami dosyć głośnych skandali. Tak było w przypadku zespołu Bonnie M, którego występ z piosenką Rasputin zaalarmował pracowników cenzury na równe nogi, ale że był nagrywany, no to wycięto po prostu tę piosenkę z tego, co potem pojawiło się w telewizji. Wtedy też całkiem dużą wpadkę zaliczył grecki gwiazdor Demis Roussos, który wbrew regulaminowi zaśpiewał w Sopocie z playbacku. Wpadkę ze śpiewaniem z playbacku, a raczej tym, że nie bardzo potrafi śpiewać na żywo, zaliczyła też Marta Wyśniewska, czyli Mandaryna, a obyczajowym skandalem zapisał się występ Leroya, który rozerwał tancerce na scenie bluzkę. A na scenie naszego radia już za chwilę kolejni wykonawcy, którzy zaprezentują wam muzykę wybraną na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.

0: grono osób, którzy mają już dzisiaj wolne, za chwilę powiększy się o kolejną, pewnie całkiem pokaźną grupę. Natomiast nasi dziennikarze pracują niestrudzenie i już za chwilę dowiecie się, co ważnego dzieje się i w kraju, i na świecie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno Ławecka, Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
4: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
8: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 16. Przed nami kolejne wydanie wiadomości.
9: Polityczne trzęsienie ziemi we Francji w związku ze skazaniem Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym na rok bez zawieszenia. Według większości paryskich obserwatorów decyzja sądu dotycząca szefowej francuskiej skrajnej prawicy może uniemożliwić jej start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Marek Gładysz.
10: Le Pen została skazana przez paryski sąd apelacyjny na rok więzienia bez zawieszenia za malwersację unijnych funduszy, co oznacza we Francji, że prawdopodobnie nie pójdzie za kratki, zamiast tego może w ramach sądowo-policyjnego nadzoru

0: Nosić elektroniczną bransoletkę. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy już wcześniej ogłosiła jednak, że w takim przypadku sama zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których należała do grona faworytów. Le Pen została skazana też na 45 miesięcy utraty praw wyborczych, w tym 30 w zawieszeniu, ale oznacza to teoretycznie, że odzyskałaby prawa wyborcze tuż przed kwietniowo-majowymi wyborami.
1: Czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens?
2: Na łamach czasopisma Nature ukazał się tekst wskazujący, że wprowadzone na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zasady sensu nie mają.
1: No i te informacje przeanalizował Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, to kolejne kontrowersje w tej sprawie.
2: To prawda, ale tym razem nie chodzi o podejrzenia, że to takie wymuszone przez Amerykanów przerwy reklamowe. Harry Brown z Uniwersytetu w Sydney, autor kilku prac naukowych na temat skuteczności takich przerw w sporcie, wskazuje, że stosowanie ich niezależnie od rzeczywistej pogody i temperatury, także na klimatyzowanych stadionach, kompletnie mija się z celem. Nie daje też dobrego przykładu opinii publicznej.
1: A dlaczego?
2: Bo większość zawodników zamiast chłodzić się w cieniu, choćby ręcznikami z lodem, stoi w słońcu i najczęściej słucha, co trener ma do powiedzenia. Jeśli na oczach milionów kibiców na całym świecie wprowadza się rozwiązania błędne, istnieje ryzyko, że podobne nieskuteczne praktyki będą powielane, choćby przez sportowców amatorów albo w innych dziedzinach życia, przez rolników czy pracowników budowlanych, to po prostu zły przykład.
1: Polacy kochają Włochy. Wśród samodzielnie organizowanych wycieczek to wciąż najczęściej wybierany kierunek. Tak wynika ze statystyk linii lotniczych. Z samej tylko Warszawy polecimy aż do 13 włoskich miast. Ze względu na niewielką odległość do Italii podróżujemy też często samochodem. A co nas przyciąga?
3: Kuchnia przede wszystkim. Kuchnia i ciepła woda, czysta woda, plaże.
4: I pogoda przede wszystkim, i krajobrazy.
5: A Włosi oczywiście, jak najbardziej.
1: Usłyszała we włoskiej Ligurii nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Do 22 obowiązuje jeszcze ostrzeżenie dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego o burzach. Prognozowane są takie, z różnymi miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu z wysokością tych opadów od 20 do 30 mm. Trzeba uważać też na porywy wiatru do 80 km na godzinę i uwaga, lokalnie może padać grad. Natomiast zarówno jutro, jak i pojutrze wciąż przelotne opady deszczu na Podhalu. Jutro temperatura maksymalna będzie wynosiła 16 stopni w Rabce, 17 będzie w Zakopanem, 18 w Nowym Targu i Krynicy, do 20 stopni w Nowym Sączu. Przy czym poza Zakopanem jutro możliwe są większe przejaśnienia w południowej części województwa małopolskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Światowy Dzień Czekolady. Gdyby ktoś potrzebował mieć pretekst do tego, żeby sobie kupić tabliczkę, to proszę bardzo, podałem właśnie na tacy. Dzisiaj mamy wtorek, 7 lipca. Razem z Wami do 17:00 Łukasz Tymków.
8: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: na Radio Alex możecie zawsze liczyć, jeśli chodzi o takie pożyteczne informacje. No i teraz będziemy się zwracali do mieszkańców miasta i gminy Czarny Dunajec. A wszystko dlatego, że jest okres urlopowy. No więc jeżeli ktoś będzie chciał wyrobić na przykład dowód osobisty, to musi pamiętać, że Biuro Ewidencji Lotności i Dowodów Osobistych zarówno dziś, jak i 13 lipca, potem też 10 i 17 sierpnia będzie czynne w godzinach od 9 do 17. A już za chwilę najnowsza korespondencja z Biura Prognoz Pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
8: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
9: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 1820-139-80.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
12: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
13: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
2: Po reklamie.
0: Do końca tego tygodnia na Podhalu raczej deszczowo. Pojawiać się będą przejaśnienia, zwłaszcza w czwartek, piątek i sobotę. Jednak dzisiaj synoptycy ostrzegają o burzach dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Do 22 one możliwe będą właśnie w tym rejonie. Miejscami mogą towarzyszyć burzom silne opady deszczu z wysokością wody od 20 do 30 mm na metr kwadratowy. Wiatr może wiać z prędkością do 80 km na godzinę. Nie wyklucza się też lokalnie opadów gradu.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Były już u nas wieści turystyczne dotyczące polskich jezior i tego, że w nich woda bardzo ciepła. Tymczasem, jak się okazuje, z raportu przygotowanego przez znaną wyszukiwarkę na całym świecie, liczba zapytań dotyczących najpopularniejszych polskich regionów turystycznych, czyli Mazur, Tatr, Bałtyku i Bieszczad, zmniejszyła się o 1/3 w porównaniu z zeszłym rokiem, a równocześnie zapytania związane z wylotami poza granicę kraju wzrosły o ponad 12%. Samo zapytanie w wyszukiwarce wakacje za granicą zwiększyło swoją popularność o ponad 200%. No i jak się też okazało, jeśli już wyszukujemy na własną rękę wakacji, to najczęściej w tym roku są to Włochy. No to w takim razie w Radiu Alex ze słonecznej Italii już niedługo pojawi się Lucenzo, a potem zagrają Ricky e Poveri.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Już niedługo będzie godzina 17, no więc można śmiało powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach jesteśmy już po godzinach. Ja też będę po godzinach, ale to dopiero za chwilę. Moje miejsce zajmie Łukasz Jakubczyk, a ja, czyli Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i do jutra, cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. PL.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary!
6: Woltary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
9: Na zegarze jest już 17, w takim razie posłuchajmy wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
10: Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi oraz Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, potwierdził w Ankarze wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. To jedna z umów dotyczących naszego kraju na rozpoczynającym się dziś w stolicy Turcji szczycie sojuszu. W Ankarze jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy
11: Cię. Dzień dobry.
10: Michale, co oznacza to porozumienie dla Polski?
11: Wicepremier przekonywał, że centrum serwisowe przyspieszy produkcję, ale też serwisowanie pocisków. Produkują je Amerykanie. To kluczowy element systemu obrony powietrznej, między innymi w Europie i Azji. Minister nie wykluczył, że takie centrum może powstać w Polsce, choć jego miejsce nie jest jeszcze znane.
12: Ten dobór państw też nie jest przypadkowy, bo to są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie, szczególnie w te zdolności, w tym Polska. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
11: Wicepremier poinformował też tutaj, że holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Dodał, że to także dowód na sojuszniczą solidarność i wdzięczność. Ankara, Michał Radkowski.

0: przeniesiemy się do stolicy, będziemy czekać na minister zdrowia do skutku. Tak mówią przedstawiciele medyków, którzy przyjechali na obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda nie przyjechała na spotkanie, bo rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie jest reporter Igor Skrzypek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, co o nieobecności Sobierańskiej-Grendy mówią przedstawiciele medyków?
1: Czujemy się zlekceważeni i nie ma tu dialogu społecznego. Tak mówią związki zawodowe medyków i zapraszają minister zdrowia na ulicę Limanowskiego w Warszawie.
2: W Alei Ujazdowskich. Jest tutaj około 10 minut jazdy. Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych.
1: Mówi przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, Maria Ochman. Konkrety dotyczące reformy opieki zdrowotnej mamy poznać jutro, tak deklaruje resort zdrowia i nadal nie wiadomo, czy najpierw zapoznają się z nimi przedstawiciele strony społecznej. Sprzed Centrum Dialog w Warszawie, Igor Skrzypek.
3: Burzowy czas szykuje się na Podhalu i na Podbeskidziu. Tak będzie i późnym popołudniem, i wieczorem, i jeszcze nocą może być burzowo i deszczowo. Na termometrach tej nocy w Zakopanem 9 stopni, w Nowym Targu 12, w Bielsku Białej 14. Co do środy, no to w Bielsku 18, w Nowym Targu 17, w Zakopanem jutro tylko 13 stopni. I słońce, i chmury jutro, jeśli popada, to tylko rano. Siódmy lipca, co tu mamy w kalendarzu? Wtorek, czyli jak było daleko do weekendu, tak dalej jest. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Alex. Krótko mówiąc, będziemy sobie ten weekend przybliżać. Damiano Dawid, Tyla i Neil Rogers na początek. Talk to me w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, mamy 3 minuty po 17.

0: La Bamba, Los Lobos po godzinach w Radiu Alex we wtorek 7 lipca w Światowy Dzień Czekolady. Myślę, że nikogo nie trzeba zachęcać do świętowania tego dnia. Dzisiaj czekolada idzie wyłącznie w bicepsy. Od jednej kostki chyba nikt na świecie jeszcze nie umarł, więc smacznego. Od całej tabliczki też nie. My dzisiaj będziemy zajmować się tematami weekendowymi w regionie. Będziemy się zajmować też sportem, show biznesem. Na przykład będzie ciekawa loteria na imprezie, księga rekordów Guinnessa z nowym wpisem i może kolejne plotki odnośnie bardzo oczekiwanego tournée. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Będzie Arash.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w RabczeZdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Bob Sinclair i Kiesza w programie Po godzinach w Radiu Alex. I can't wait. No niektórzy nie mogą się doczekać kolejnych piłkarskich emocji, które przed nami na Mundialu o 18:00 dzisiaj startują, czyli bardzo szybko, 18:00 naszego czasu. Niewiele czasu więc zostało na przygotowania sobie przekąsek. Dwa fajne mecze dzisiaj. O 18:00 Argentyna, Egipt, a o 22:00 Szwajcaria, Kolumbia. Niby są faworyci, ale to są piłkarskie mistrzostwa świata i tutaj każdy może wygrać z każdym. Wynik tego pierwszego meczu na pewno jeszcze dzisiaj na naszej antenie, po pierwszej połowie i po ostatnim gwizdku. A za chwilę w Radiu Alex gramy dalej. Będzie m.in. zespół Phil, a gdy jest już ciemno.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
2: Po reklamie.

0: Atlantis is calling, modern talking w Radiu Alex tuż przed 18:00. Za moment wiadomości i prognoza pogody, a po 18:00 rekord w muzycznym świecie. Oczywiście pobito go zupełnie przypadkowo, no bo tak się walczy o rekordy w show biznesie. Bądźcie z nami, będziemy też w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami. Polecamy się i po 18:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18:00, pora więc na wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy wspólnie.
9: Donald Trump domaga się Grenlandii dla Stanów Zjednoczonych i znów grozi Europie.
10: Greenland doesn't help Denmark.
9: Grenlandia nie przydaje się Danii. Dania nie daje pieniędzy, żeby naprawdę pomóc Grenlandii. Ale to ważna część dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona chińskimi okrętami i rosyjskimi okrętami. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danii. A kiedy oni się na to nie zgodzą, to wszystkie pieniądze, które wydajemy, żeby im pomóc w sprawie Rosji, nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy teraz wycofać wszystkich naszych żołnierzy z Europy. Oświadczył w Ankarze Donald Trump, dopytywany przez dziennikarzy przed rozmową z prezydentem Turcji. Kilka minut wcześniej pytano o to, czy redukcje wojsk w Europie są prawdopodobne, odparł: zobaczymy. Powtarzając po raz kolejny, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Poważny wypadek na dworcu w Sintrze koło Lizbony. Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych, gdy autobus miejski, wyjeżdżając z tunelu, uderzył w filar, a następnie w grupę osób oczekujących na przystanku. Według wstępnych ustaleń policji wśród poszkodowanych nie ma zagranicznych turystów. Sintra to dawna letnia rezydencja władców Portugalii. Mieszczą się tam iście bajkowe pałace, malownicze ogrody i fascynujące ruiny. To były działania kolei austriackich. Nie byliśmy o nich informowani. Tak PKP Intercity tłumaczy problemy podróżnych jadących pociągiem z Rijeki w Chorwacji do Warszawy. Około 30 osób musiało opuścić skład z powodu, jak mówią, usterki wagonów. W nocy z poniedziałku na wtorek utknęli na dworcu w austriackim Grazu. Na linii ponownie reporter Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze mówią przedstawiciele Intercity?
11: Tłumaczą, że za ruch pociągów za granicą odpowiadają koleje danego

0: Państwa. Teraz sprawy podróżnych, którzy opuścili skład, będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką. Nie byliśmy o niej informowani, zapewniał mnie Michał Wrzosek z PKP Intercity. Przypomnę, 30-osobowa grupa miała jechać z Rijeki do Warszawy, a potem do Iławy. Z kilkugodzinnym opóźnieniem dotarli do kraju dziś po południu innym pociągiem, tym razem kolei austriackich, ale tylko do Krakowa. W stolicy Małopolski, jak mówili mi w rozmowie telefonicznej, musieli jeszcze zmieniać rezerwację swoich biletów.
1: Zmienna pogoda szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jeszcze dzisiaj może być burzowo, będzie też deszczowo. Nocą te opady mają być najbardziej intensywne. Na termometrach nocą w Zakopanem 9 stopni, 12 stopni w Nowym Targu, a w Bielsku Białej tej nocy 14 stopni. Jutro w Bielsku 18, Nowy Targ to 17 stopni, w Zakopanem co najwyżej 13 stopni. Może popadać, głównie rano, a później więcej słońca. Jutro bez burz, opady i burze później będą wracać do nas w czwartek. Już po 18:00, po wiadomościach, po prognozie pogody, więc w dzień czekolady czas na dźwięki, przy których można się nią zajadać, a jednocześnie też spalać kalorie. Ace of Base na start tej godziny w Radiu Alex, a później zespół Infernal. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To są 3 minuty po 18:00.
2: Radio Alex.

0: David Guetta i Alok, Run Run River w Radio Alex. To jest muzyka wybrana na lato. To teraz też będzie o muzyce, ale takiej rekordowej. O co chodzi? Harry Styles odbył najdłuższą rezydencję koncertową w historii stadionu Wembley. Zagrał na nim 12 razy. Poprzedni rekord należał do grupy Coldplay, 10 występów z rzędu. Taylor Swift dała 8 koncertów. Jakby ktoś chciał pobić rekord naszego narodowego i też zapisać się na kartach historii muzyki, to polecamy. Na pewno nie trzeba będzie się aż tak wysilać. Za chwilę w Radiu Alex Vanessa Amorosi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdroj, sklep Kabanos i Zordę Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
8: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.

0: już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Bojecko Familia w Radiu Alex. Słuchajcie, ruszyły TPN-owskie letnie poszlaki. Codziennie od 11 do 15 o każdej pełnej godzinie edukatorów można spotkać na Rusinowej Polanie, przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, na Polanie Kopieniec, na Nosalowej Przełęczy, na Kalatówkach, na Wielkiej Polanie Małołąckiej, na Czerwonej Przełęczy oraz nad Smreczyńskim Stawem. W poniedziałki i środę od 9 rodzinne wycieczki z przewodnikiem po tatrzańskich trasach, we wtorki od 18 w Zakopiańskim Centrum Edukacji Przyrodniczej są bezpłatne spotkania poświęcone m.in. zwierzętom Tatr, burzom, pasterstwu, torfowiskom czy trującym roślinom. W czwartki o godzinie 13 również w centrum, ale w Dolinie Kościeliskiej są też warsztaty malarstwa na szkle, a w Zakopanem od godziny 16 bezpłatne zwiedzanie kuźnic. Naprawdę mnóstwo wydarzeń, o wszystkich piszemy w portalu radioalex.com.pl. Tam warto zajrzeć, no i wybrać coś dla siebie. A my wybraliśmy kolejną porcję muzyki już teraz w Radiu Alex. Hathaway, What Is Love?
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex. What is love?

0: Lucky Britney Spears w Radiu Alex we wtorkowym po godzinach, a ja czytam właśnie, że Robbie Williams przed swoim koncertem w Sewilli dołączył do ulicznego grajka i zaśpiewał singiel Angels, taki kameralny koncert między kamienicami. Jakby ktoś szukał, to relacje tych, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu o idealnej porze, można znaleźć w sieci. A my mamy kolejną porcję muzyki za chwilę w Radiu Alex. Sylwia Grzeszczak, będzie też Shakin' Stevens.
1: Radio Alex.

0: cokolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
1: Jako Ławecka?
0: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Chwilę temu zakończyła się pierwsza połowa meczu Argentyna-Egipt. To jest 1/8 finału na piłkarskim mundialu i niespodziewanie ekipa z Egiptu wygrywa 1-0 z Argentyną. Zapowiada się naprawdę ciekawa druga połowa. Wynik końcowy tego spotkania na pewno na naszej antenie. A za chwilę 19, za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Bądźcie blisko.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Olu, Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Dotarliśmy już do 19, czas więc sprawdzić aktualne wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Górny limit czasu pracy lekarzy i maksymalna część budżetu, jaką szpitale mogą przeznaczać na wynagrodzenia. Takie zmiany mają pojawić się w propozycjach rządu, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Pakiet reform jutro zaprezentować mają Ministerstwo Zdrowia i NFZ. A na linii nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ma być w tych propozycjach?
7: Między innymi obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Jedna z propozycji, na którą, jak ustaliłem, jest wstępna zgoda, to wyznaczenie też górnego limitu budżetu, jaki szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia, na przykład na poziomie 70%. Teraz w wielu szpitalach pensje pochłaniają jeszcze większą część budżetu. Zmiany mają dotyczyć też centralnej rejestracji, czyli nowej bazy danych o wolnych terminach do lekarzy specjalistów w całej Polsce. Aktualny plan zakłada, że rejestracja będzie w pełni działać za ponad 3 lata. Zmiany, które jutro mają być ogłoszone, mają przynieść dodatkowe elementy w ramach centralnej rejestracji jeszcze w tym roku.
6: Każde takie zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie, mówią przedstawiciele portu lotniczego Kraków-Balice. Wczoraj w pobliżu lotniska załoga jednego z samolotów zauważyła obiekt, który mógł być dronem.
8: Wolimy, żeby było te zdarzenia więcej niepotwierdzone niż jedno, które z jakiejś powodu nie zostanie zaraportowane, będzie zdarzeniem prawdziwym. Nie mamy potwierdzenia, czy to był dron. Była na chwileczkę przestrzeń powietrzna nad lotniskiem zamknięta właśnie po to, by uniknąć jakiegokolwiek ryzyka związanego z obecnością potencjalnego drona w tej przestrzeni.
6: Komentował prezes zarządu lotniska w Balicach Łukasz Struteński. Sprawę bada teraz policja. Węgierskie publiczne radio i telewizja przerwały nadawanie po tym, jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych. Zamiast ramówki widzowie kanału M1 zobaczyli na ekranie komunikat, cytujemy: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. A to jest efekt działań rządu Petera Madziara, który w kampanii wyborczej zapowiadał zakończenie prezentowania propagandy w mediach publicznych.
0: Mamy dopiero początek tygodnia, a w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu już sporo się działo. Jeszcze trochę będzie się dziać, choć jutro ma być spokojniej. Przede wszystkim słońce ma nam towarzyszyć co jakiś

0: czas delikatnie będzie się chmurzyć jutro. Nie powinno padać, chyba że bardzo wcześnie rano. Silny wiatr jutro ma nam towarzyszyć. Na termometrach jutro w Zakopanem 13 stopni, w Nowym Targu 17, w Bielsku Białej 18-19. W czwartek bardzo podobnie, jeśli chodzi o temperaturę, za to jeśli chodzi o zachmurzenie, to więcej chmur i więcej deszczu. Wróćmy od razu do muzyki wybranej na lato w Radiu Alex. Najpierw Pretenders, a później Justin Bieber z Nicki Minaj. Będzie też ekipa Baciary. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, polecam i zapraszam. To jest program Po godzinach w Radiu Alex. Teraz mamy 3 minuty po 19.
1: Radio Alex.

0: Gypsy Kings, Volare w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Za chwilę wracamy do muzyki, a teraz informacje od braci Gallagherów. To znaczy od fanów, bo fani mają nadzieję, że to są sprawdzone informacje właśnie od ekipy Oasis. Jedna z gazet twierdzi, że ma sprawdzone informacje, że na pewno będzie seria 12 koncertów na stadionie Manchesteru City w roku 2027. To jest ich ulubiony klub, więc to oczywiste, że jak ktoś im to zaproponuje, to od razu się zgodzą. Oby nie przed lub w przerwie meczu Manchesteru City, bo biednymi piłkarzami nikt nie będzie się interesował, a wynik będzie, wiadomo, nieistotny. My na Oasis oczywiście w Polsce też czekamy, też mamy trochę dużych stadionów piłkarskich z wolnymi terminami na rok 2027, a jakby coś kolidowało, to się najwyżej mecz przełoży. I tak mamy ostatnio aż przesyt piłki nożnej.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

Muzyka Janusza Pilnego w Radiu Alex. Zaglądamy teraz na czwartek. W Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu zaplanowano wtedy wernisaż wystawy i spotkanie z poezją. Początek wydarzenia o godzinie 19. Głównym motywem ekspozycji jest dekorowanie ścian w budownictwie drewnianym. Wystawa jest zwieńczeniem projektu badawczego Kropki i Kreski. Upowszechnianie wiedzy o dekorowaniu ścian w drewnianym budownictwie regionalnym. Po wernisażu natomiast rozpocznie się ludźmierskie spotkanie ze słowem, które tym razem będzie poświęcone zmarłej niedawno poetce i twórczyni kabaretu Truteń Wandzie Czubernatowej. Polecamy na czwartek w Ludźmierzu, początek o 19:00.

0: Arisa, odkochaj na antenie Radia Alex, a my kochamy muzyczne festiwale, ale takie festiwale, oprócz wiadomo muzycznego święta, to także i ogromne koszty organizacji. Szczególnie jeśli chodzi o przeloty. W kwestii Openera, no to trzy gwiazdy skorzystały z usług prywatnych samolotów. Najwięcej trzeba było zapłacić za przelot DJ-a Yusuke Yukimatsu. Podniebny PKS do Tokio kosztował mniej więcej 750 tysięcy złotych. Calvin Harris poleciał na Ibizę za 50 tysięcy dolarów, a Florence The Machine do Mediolanu za 30 tysięcy. Może i szybko, i wygodnie, ale na pewno nie tak klimatycznie, jak w polskim pociągu w drodze nad morze. Kto jechał, ten wie, że to może być przygoda życia. Za chwilę w Radiu Alex kolejne dobre numery, będzie m.in. Luczęca.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Sean Baker i Maloi GIF w Radiu Alex. Za chwilę 20, czas wiadomości i prognozy pogody, a po 20 między innymi loteria z nagrodami dla gości. To są nagrody z najwyższej półki w trakcie ważnego wydarzenia, ważnej uroczystości. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
0: Jest już 20. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
2: Jedna osoba ranna, uszkodzone dachy, linie energetyczne, połamane konary drzew zalegające na drogach. Małopolscy strażacy usuwają skutki burzy, która przeszła nad tym regionem. Tylko do 18 zanotowano prawie 130 zgłoszeń. Najwięcej zniszczeń odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim.
3: W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
2: Przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Późnym wieczorem odbędzie się w Ankarze spotkanie w formacie E5, dowiedział się nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, odbywający się w tureckiej stolicy. To oznacza, że przy jednym stole rozmawiać będą przedstawiciele Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ponownie Ankara i Michał Radkowski.
4: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Dlaczego to spotkanie jest ważne?
4: Format E5 to tak naprawdę rozbudowana formuła E3, a więc europejskiego formatu dyplomatycznego 3 państw założycieli Unii Europejskiej, Francji, Niemiec i Włoch, a z Polską i Włochami tworzymy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a z Polską i Włochami tworzymy razem europejską piątkę. Wieczorem już po oficjalnej kolacji w gronie szefów dyplomacji państw sojuszu NATO, 5 jego uczestników spotka się w węższym gronie za zamkniętymi drzwiami. Jak słyszę, tu będzie to robocze spotkanie. Chodzi o to, by wspólnie wypracować jedno stanowisko 5 dużych i mocnych partnerów w Europie. Taki głos może być silniejszy, choćby w kontekście zabiegania o obecność amerykańskich wojsk na naszym kontynencie. Mówią tu, lepiej więc być w tym gronie, niż gdyby mieli dyskutować bez nas. Polskę dziś wieczorem reprezentować będzie minister Radosław Sikorski. Inny temat, który z pewnością zostanie poruszony, to wzięcie większej odpowiedzialności przez Europę za nasze bezpieczeństwo po tym, jak Stany powoli się stąd wycofują. Ankara, Michał Radkowski.
0: Opady deszczu jeszcze tej nocy będą się pojawiać i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Na Podhalu będzie chłodno, 9-10 stopni minimalnie, w Bielsku Białej stopni 13. Jutro w Bielsku 18, w Nowym Targu 17, w Zakopanem co najwyżej 13 stopni. Jeśli popada tu tylko rano, a później ma nam głównie towarzyszyć słońce. I tego się trzymajmy, bo w czwartek znowu będzie deszczowo w naszym regionie. Siódmy lipca, dzisiaj dużo piłki nożnej, więc ja dorzucę informację historyczną tego dnia. W 1957 roku Pele zadebiutował w reprezentacji Brazylii. Miał wtedy 16 lat i już strzelił gola ekipie z Argentyny. Wracamy do muzyki. Teraz w Radiu Alex Pitbull, Daddy Yankee i Nati Natasza. Nolo Trates. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 po 20.

Można było się spodziewać, że to będzie naprawdę ciekawe spotkanie. Mam na myśli mecz 1/8 finału piłkarskiego mundialu pomiędzy Argentyną i Egiptem. Przypomnę, że po pierwszej połowie Egipt prowadził niespodziewanie 1-0, później było 2-0, a później ekipa z Argentyny zaczęła odrabiać straty i w doliczonym czasie gry wyszli na prowadzenie i wygrali to spotkanie 3-2 i to Argentyna melduje się w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Argentyna, Egipt. 3-2. Bardzo ciekawe spotkanie, a jeszcze jedno przed nami. Przypomnę, o 22:00 Szwajcaria zagra z Kolumbią.

0: Suzy Quattro w Radiu Alex. W programie po godzinach, czy była na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelsiego? Ciężko powiedzieć, bo jest bardzo niewiele informacji na ten temat, a jeśli już jakieś są, to bardzo szczątkowe. Te najnowsze mówią, że w trakcie wesela została zorganizowana loteria z cennymi nagrodami. Wiecie, to jest show biznes, więc voucher na darmową kiełbasę z grilla, jak na festynie, no raczej nie przejdzie. Do zdobycia były m.in. markowe torebki, drogocenne zegarki i samochód Chevrolet z 1970 roku. Czyli jest szansa, że ktoś po tej imprezie był równie szczęśliwy jak państwo młodzi. Desirel za chwilę w Radiu Alex, a później Bledka, 2 dni.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka, Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 1,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Muzyka wybrana na lato.
1: Check it out, check it out.

0: I'm Alive śpiewa Celine Dion w Radiu Alex. Czytam właśnie o kradzieży biżuterii z francuskiego muzeum Lalique. Zniknęło sporo cennych świecidełek, a o wszystkim policję poinformowała sprzątaczka, która na miejscu była szybciej niż specjalistyczna agencja ochrony. Niech się ci złodzieje cieszą, że nie trafili bezpośrednio na panią sprzątaczkę, bo coś czuję, żebyśmy się dowiedzieli, że wiadra, mopy i inne tego typu przedmioty sprawdzą się też przy okazji ochrony mienia. Za chwilę w Radiu Alex Kapela Galiców.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Siałki, kończy nam muzycznie program po godzinach, ale po 21 też będzie dużo muzyki wybranej na lato. Polecamy się, a wcześniej wiadomości i prognoza pogody w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości te z kraju i ze świata ma dla nas Katarzyna Podraza.
4: Debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii przekształciła się w dyskusję o pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej. Polscy eurodeputowani byli wyjątkowo zgodni. Przekonywali, że Ukraina powinna zmierzyć się z trudną historią i zrezygnować z gloryfikowania sprawców zbrodni. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie mówili europosłowie?
5: Tą debacie nadali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i eurodeputowany PiSu Michał Dworczyk, którzy wypowiedzieli się w imieniu swoich frakcji. Halicki podkreślał, że Ukraina, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi respektować europejskie wartości.
6: Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo.
5: Z kolei Dworczyk przekonywał, że integracja z Unią wymaga także prawdy historycznej.
7: Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy. Wręcz odwrotnie, jest jej fundamentem.
5: Dworczyk wezwał Ukrainę do potępienia ideologii UPA oraz umożliwienia pełnych ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.
4: Polityczna zawierucha w Wielkiej Brytanii. Z funkcji posła do Izby Gmin zrezygnował Nigel Farage, lider ultraprawicowej partii Reform i jeden z architektów Brexitu. Powodem są jego kłopoty natury finansowej, ale jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, decyzja ta wcale nie kończy jego kariery politycznej.
8: Nigel Farage nigdzie się nie wybiera. Co więcej, zamierza wystartować w wyborach uzupełniających, które muszą zostać zwołane w wyniku jego rezygnacji. Moi wyborcy powinni zadecydować i ocenić moje działania, a nie media. To będzie wybór między ludźmi a establishmentem, powiedział, ogłaszając swoją decyzję. Nigel Farage oskarżany jest o niezgłoszenie olbrzymich sum pieniędzy, które otrzymał od darczyńców, a do czego zobowiązuje go kodeks parlamentarny. Lider partii Reform UK znalazł się w związku z tym na celowniku mediów i specjalnego komisarza parlamentarnego do spraw obowiązujących standardów.
0: Chłodna noc szykuje się na Podhalu, tylko 9 stopni tej nocy w Zakopanem, w Bielsku Białej 14. Co do opadów, no to one są prognozowane w zasadzie tylko nocą, ewentualnie jeszcze jutro wcześnie rano będą nam towarzyszyć, a później to wróci słońce. Silniejszy wiatr jutro, więc wychodząc na szlaki, warto to mieć na uwadze. W czwartek bardzo podobnie, chociaż nie, w czwartek więcej deszczu u nas jest prognozowane, bo przelotnie może padać na Podhalu i na Podbeskidziu przez niemal cały dzień. W wiadomościach i prognozie pogody czas wrócić do muzyki wybranej na lato, bo w Radiu Alex zawsze świeci słońce. Gumbay Dance Band na start tej godziny. Son of Jamaica. W Łukasz Jakubczyk, kłaniam się i polecam. Gramy!

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Jest już 22, czas więc sprawdzić aktualne wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza. Posłuchajmy.
4: Przez prawie dwa miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Michale, jak do tego doszło?
5: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a dwa dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania. Dziś sanepid pobrał kolejne próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.
4: Niespodziewana decyzja Marine Le Pen, szefowa francuskiej skrajnej prawicy, ogłosiła, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć paryski sąd apelacyjny skazał ją dzisiaj na 3 lata więzienia za malwersację unijnych funduszy.
6: W wywiadzie telewizyjnym Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że dzisiejszy wyrok nie będzie prawomocny. Obserwatorzy podkreślają, że dzięki temu będzie mogła prowadzić kampanię wyborczą bez elektronicznej bransoletki, którą w przeciwnym razie musiałaby prawdopodobnie nosić. Przypomnijmy bowiem, że została ona dzisiaj skazana na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, co prawdopodobnie sprawiłoby, jeżeli nie złożyłaby apelacji, że nawet jeżeli nie poszłaby za kratki, poddana zostałaby właśnie sądowo-policyjnemu nadzorowi elektronicznemu.
4: Z Paryża relacjonował korespondent Marek Gładysz.
3: Na koniec jeszcze garść ważnych informacji pogodowych. Deszczowa noc przed nami i na Podhalu, i na Podbeskidziu. To nie będą jakieś bardzo intensywne opady, ale warto to mieć na uwadze. Nocą w Zakopanem tylko 9 stopni, w Bielsku Białej stopni 13-14. Jutro w Bielsku do 18, w Zakopanem do 13. Opady deszczu, jeśli się pojawią, to tylko wcześnie rano, a później głównie słońce. W czwartek już tak dobrze nie będzie. Przez cały dzień spodziewajmy się przelotnego deszczu. I to by było na tyle. To był wtorkowy program Po Godzinach. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro środa, będziemy bliżej weekendu. No i to będzie na pewno fajnie spędzony wieczór. Dzięki za dziś, trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.